jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: ona z nim spała. Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu.
10: Przed mikrofonem Krystian Lis. Zaczynamy czwartek, trzeci dzień września. Dzień dobry, Kraków. Wstajemy. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień wieżowców, a imieniny obchodzą Izabela, Szymon i Gerard. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. Sprawdźmy teraz, jak pogoda będzie się dzisiaj prezentować. Do 23 stopni się spodziewamy. Trochę chmur na niebie. Może przelotnie jeszcze popadać w pierwszej części dnia, a po południu już bez deszczu.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
11: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, cztery zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
12: Gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
11: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma zająć się dzisiaj. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta, o czym więcej Michał Rafa.
13: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
14: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez

0: No, około 19.30, jak chcemy wyjść na rys, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę, warto spakować latarkę do plecaka.
1: Poruszanie się po zmroku w górach jest zabronione ze względów na ochronę przyrody.
2: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
1: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzak po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Scholtonem. Z turniejem pożegnały się też Magdalinet i Magdalena Fręch. Mileta Jarowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań i strzelił 10 bramek.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Nazwa czwartek w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich pochodzi od liczby 4 i oznacza czwarty dzień po niedzieli. Jakże to dumnie brzmi, 4 dni od weekendu już przeżyliśmy. A gdyby czwartek nazwać dwójtek, bo to przecież tylko 2 dni do weekendu.
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
5: Dwa dni spędzone również z Wajdą i Jarząbkiem. Brzmi smakowicie!

0: Ra-ra-ra-ra-ra i zrozumieć jeden dzień. Jeden dzień trzeba zawsze zrozumieć, na przykład wyrozumiały jest piątek dla nas, prawda?
1: Tak, piątek dużo rzeczy może wybaczyć. Sobota już niekoniecznie, moi drodzy. Taka prawda, w sobotę trzeba się później borykać z bólem głowy, jeżeli ktoś...
0: Tak,
1: jeżeli ktoś zrozumie dobrze piątek, to w sobotę ma przekichane.
0: A, myślałem, że bardziej, że jak chcesz w sobotę FIFA Rafa, to się borykasz z bólem głowy żony.
1: A, o, to w tym...
0: Proszę
1: bardzo, proszę bardzo, ładnie do tego doszedłeś. A jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: I dlaczego?
1: No, dzisiaj powiedziałam, że fajnie by było, gdyby ten czwartek nazywał się dwójtek, bo to tylko dwa dni do weekendu, prawda? No to tak brzmi, cztery dni od weekendu. Dlaczego nie powiedzieć, że dwa dni do weekendu? No to dwójtek to by była fajna nazwa.
0: Dwójtek.
1: No i czwartek to jest taki, wiecie co, ja lubię czwartek dlatego, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Tak więc być może czwartek to jest mój ulubiony dzień tygodnia.
0: Może coś najlepszego jest przed wami.
1: Może ktoś woli środę. Może ktoś woli być zawsze tak, wiecie, średnio na jeża, po środeczku. A są mi tacy, którzy lubią sobotę. Są mi tacy, którzy lubią niedzielę, mimo że niedziela to już jest ten dzień, który jest przed poniedziałkiem.
0: Dobra, ale ty dużo gadasz,
1: kopie. No bo, jejku, no bo...
0: Idźcie na pij kawy, co?
1: Ja mogę o dniach tygodnia rozmawiać przez cały tydzień, moi drodzy. 726-826-826 albo Messenger.
0: A, już. I to jest tak, że chcesz zachęcić kogoś, żeby zadzwonił do
1: tak,
0: ciebie,
1: już, tak? Już się wziąłem, odniciłem.
0: Dobra,
1: bardzo.
0: To poczekajcie, ja wam muszę, jak już powiedział numer, to wam sekretarkę odblokuję, żebyście nie dzwonili na sekretarkę, tylko do Jarząbka, znaczy do mnie też. I ten numer, co on powiedział, to jest do nas ogólnie, tak? Więc możecie dzwonić, Messenger mile wskazany, ale jakie jest pytanie?
1: No pytanie jest takie...
0: No przecież nagadamy się, ja nie wiem.
1: Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: A, i dlaczego? Dobrze, dziękuję.
2: SK2.
1: Słuchaj uchem, a nie brzuchem.

0: No właśnie, a kto do tego grzechu namawia, to nie będę mówił. Ja nawet nie będę mówił.
1: Nie wiem, jakiś, nie wiem, żmija jakaś, nie?
0: No, chochliki czasami.
1: No też może być.
0: 18 po 6 w Radiu SK2. Ważę, że dobre, przyjemne brzmienia od Krzysia Krawczyka. Najlepsze polskie hity u nas. A Krzysiu inny też z nami
1: liczba
0: na antenie.
1: Krzychów w Radiu SK2 musi się zgadzać. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
1: Krzysiu, pięknie naładowany.
0: Tak się jarząbek tak nagadał z samego rana.
2: No, słyszałem, codziennie was słucham od rana do popołudnia. Jak mam, zawsze mam ranną zmianę, to was słucham od rana.
1: No, on do mnie tutaj, że ja się nagadam. Pracy. Ja się zamykam w takim razie. Grzegorz, Krzychu.
0: O, patrz, jaki gagatek, że ci...
1: Nie, bo ja patrzę, że Grzegorz Chyży będzie u nas jeszcze dzisiaj. Krzychu, a powiedz mi, twój ulubiony dzień tygodnia, szybciutko.
2: No, mój najlepszy to dzień tygodnia to jest weekend, ale co drugi weekend, bo niestety mam taką pracę zmianą, że co drugi weekend pracuję.
1: Ja się zapytałem o dzień.
2: Sobota.
1: Tak,
2: sobota,
1: ja on sobota. Powiedział, że weekend. Tobie się dni zlewają, coś
2: tak,
1: czuję.
2: Tak. Nie, zlewają się, ale sobota jest najlepszy.
0: Ulubiony dzień tygodnia? Weekend.
2: Weekend, nie. No nie, no nieraz mam w tygodniu też dzień wolny, także też jest ulubionym piątek nieraz mam wolny.
0: A masz czasami tak, że masz weekend w tygodniu? Masz.
2: Mam weekend.
0: I weekend też jest normalnie, nie?
2: Tak, co drugi szczególnie.
1: Ale ja jakbym miał dzień wolny w tygodniu, to bym się z tego powodu cieszył, bo to można i sprawę w urzędzie
2: załatwić. No też mam.
1: No właśnie.
2: No tak, bo mam na przykład pracujący weekend, na przykład teraz jakbym pracował, to mam poniedziałek, wtorek wolny.
0: A,
2: i później znowu pracuję, wtorek, środa, czwartek,
0: masz weekend tylko poprzesuwany.
2: Tak, poprzesuwany.
1: A ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to mnie zawsze zastanawia. Bo jak pracujesz w weekend i dostajesz później odbiórkę w tygodniu, to wolisz ją dostać w poniedziałek po pracującą weekendzie? Czy
2: nie, no to już musimy mieć, to już w grafiku mamy, że tam na przykład ja mam wtorek
0: zaplanowane,
2: wolny.
0: Że już tak, wiesz, już, kiedy tak, masz ode
2: mnie. Tak, we wtorek.
0: Że to nie ty odbierasz, tylko szef tobie nakazuje odebrać.
2: Tak, niektórzy mają poniedziałki, a niektórzy wtorki albo środy.
1: A piątek ktoś ma?
2: Ma. Ja też mam właśnie co drugi piątek, tak.
0: Czyli masz co drugi weekend masz dłuższy.
2: Tak.
0: No to fajnie w sumie.
2: Wolałbym oczywiście pracować od poniedziałku do piątku i każdy weekend mieć wolny. To by było wtedy najlepiej.
1: No. Nie, znudziłoby ci się.
0: Dobra, ale spodobał nam się, Krzysiu, jak mówisz, że twój ulubiony dzień tygodnia to weekend.
1: Weekend,
0: To jest bardzo ładny, Krzysiu.
2: Teraz weekend będę miał wolny, także już czekam na niego.
1: No to pod ten weekend rzucamy ci prezenciki od Radia SK2 za fajną energię z samego rana i was się pytamy, jakie są wasze ulubione dni tygodnia i dlaczego. 7268 26 26 albo Messenger. Zapraszam.
0: Może ktoś ma jakieś też swoje nazwy dni tygodnia, to chcielibyśmy je usłyszeć.

0: sobie pewnie myślą posłowie i posłanki. Po 32 dniach urlopu wrócili do Sejmu, mówi dzisiejsza prasa. Koniec laby.
1: No i w końcu będzie można nic nie robić.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit. Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
13: Szykują się spore utrudnienia na Zabłociu. Na razie jeszcze można jeździć spokojnie, ale nocny remont nawierzchni na ulicy Herlinga Grudzińskiego rusza już tej nocy. Prace będą prowadzone od 21 do 5 rano i wtedy całkowicie zamknięta zostanie tarcza skrzyżowania z ulicami Dekerta i Klimeckiego. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj do 23 stopni, w pierwszej części dnia może jeszcze się chmurzyć, a na popołudnie specy od pogody zapowiadają dużo słońca.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Rosja odpowiada na działania Berlina. Szef MSZ-u Siergiej Ławrow ogłosił zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach: w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. To reakcja na zapowiedziane przez Niemców zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Powodem miał być incydent na lotnisku w Lipsku, gdzie samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Nie było zagrożenia, to po akcji służb w Warszawie po znalezieniu podejrzanych pakunków. Przypomnę, wczoraj po południu ulica Żupnicza w Warszawie została wygrodzona przez policję, a ruch został tam wstrzymany. Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 98 cm. W całej Polsce łącznie obowiązuje około 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.

0: 98 cm to nie są żarty. Nie, jak ja bym wszedł, to bym się utopił.
1: Nie, nie. To... 11 cm to może być żart. Nie?
0: Tak, ale 98 cm to już nie są żarty. Nie. Dobrze, nie. Że weekend, bo sucho.
1: 28,5 do 7.

0: Dzień dobry, mamy telefon, słuchamy.
1: Witam szanownych państwa, witam pana Wojdę, ja rządzę panią.
2: Dzień dobry.
1: Moim najwspanialszym dniem był piątek. W tym dniu się dawno temu urodziłam i nigdy ten dzień mnie nie zawiódł. Jak to mówią, od piątku i później jest wesoły, pogodny weekend. Również pogody ducha dla państwa wszystkich, niezrównanych i niepokonanych.
0: O, dziękujemy.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego, Dorotko, dziękujemy. Ja nie wiem, kiedy się urodziłem, nie pamiętam.
2: Sprawdziłem, kiedy zatonął Titanic. W poniedziałek.

0: zainteresowała nas pewna miejscowość, bo tam w parku się pojawiła sztuka. Sztuka w parku w Czarnolesie.
1: Czarnoles na Mazowszu leży, mój
0: drogi. Na Mazowszu.
1: Czarnolas.
0: Na Mazowszu ten Czarnolas.
1: Tam Jan Kochanowski sobie miał siedzibę.
0: No i wyobraźcie sobie, że po tym samym parku, co spacerował sobie Jan Kochanowski, teraz stoi rzeźba, która przedstawia, wiecie co ona przedstawia? Zniekształcony płot. Ten płot wygląda, jakby ktoś po prostu, jakiś buldożer wyrwał z ziemi, zgniótł i rzucił w parku, baszcie, oglądajcie.
1: No i
0: to
1: co?
0: Jest instalacja za, uwaga, mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: 460 tysięcy złotych.
1: I co? I ludzie się pokłócili o ten płot. Podejdź do płota i zobacz. I nie każdemu się podoba, no, że takie duże pieniądze na taki pomięty płot ktoś wyrzucił.
0: Ale ja chcę dla obrony powiedzieć, że 377 tysięcy z tych 460 tysięcy, co ten pomięty płot kosztował, to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało.
1: Ha, bo to jest sztuka, moi drodzy. To jest sztuka nowoczesna.
0: Co więcej, to sztuka przez duże G. SK2. Też taką miałem na działce sztukę, no co wam powiem.

0: No wstał, gratulujemy panie Grzesiu. Jak ja bym wstał o tej porze, to bym się połowę pracy spóźnił.
1: Co się dzieje w tym kraju? Co się dzieje w tym kraju? Wczoraj mówiliśmy o tym, że się pobili na stacji benzynowej o paliwo.
0: Tak, jak jakieś mieli pały, powyciągali te pały i po nogach się lali tymi pałami. A dzisiaj co znowu?
1: A wczoraj tutaj u nas na dole w studiach pobili się o Kraków.
0: A, pobili się o Kraków.
1: Tak, była bitwa o Kraków, moi drodzy, była wielka debata, bo to w Krakowie niedługo będą wybory. No, no to gdzie o Krakowie można rozmawiać, jak
0: a
1: nie
0: to
1: w Warszawie?
0: A rozmawiali w Warszawie o Krakowie?
1: Tak jest.
0: No, no proszę bardzo, czyli jednak jesteśmy tolerancyjni.
1: To oczywiście.
0: Więcej o tym już za chwilę w newsach, będzie blisko. SK2. SK2.

0: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
15: Czwartek z dobrą pogodą w Krakowie. Co prawda jeszcze przed południem może się chwilami chmurzyć, może też pokropić, więc nie zaszkodzi mieć parasol przy sobie. Natomiast po południu już padać nie powinno. 23 stopnie to maksymalna temperatura prognozowana na godziny popołudniowe, bo teraz mamy stopnie około 13, ale temperatura będzie się podnosić w kolejnych dniach podobnie. Jeżeli chodzi o pogodę, w weekend około 20 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
16: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Przesłuchania trzech nowych osób w sprawie zonda krypto zakończone. Dziś prokuratura ma informować o dalszych czynnościach. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: Śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
18: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
17: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie zonda krypto.
16: Jedną z zatrzymanych wczoraj osób jest były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Jedna z lokatorek nie chciała opuścić swojego domu, a więcej o tym wie Ari Habir.
19: Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
20: Parę osób zostało typowo podurbowanych.
19: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
21: Mam informacje o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
19: A w sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
16: To była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W debacie, którą prowadził Marek Balawajder, wziął udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Niektóre pytania zaskoczyły kandydatów.
2: Jaką powierzchnię ma Kraków?
3: Liczby nie podam.
2: Jakie jest przybliżeniu obwód krakowskich plant?
13: Około 20 kilometrów. No, obwód.
2: Tak.
22: To matura z matematyki.

0: dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu dwóch zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Siatkarki Włoch pokonały Szwecję 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Polska-Holandia.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Fajny ten quiz był.
4: Fajny quiz. No jakby u nas zrobili taki quiz, to bym wszystkie odpowiedzi znał. W sensie, który prezenter największy? Jarząbek. Obwód którego prezentera największy? Jarząbka.
3: Ile ma odwód największego prezentera? 20 kilometrów.
4: Coś ty sobie, wszystko bym wiedział.
3: Ulubiony kopiec naszego prezentera?
4: Kopiec Kreta.
3: No oczywiście, to tak to.
5: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
4: Cały wsuwa naraz. Nie ma tak, że kawałki się dzieli. Otwiera paszczę, nie ma kopca.
3: Ty wiesz, że tam w środku są banany?
4: W kopcu, Kreta? Naprawdę?
3: Tak, ostatnio kosztowałem. Tak, okay. No i pogryzłem. Pierwszy raz pogryzłem, nie połykałem.
4: 7:04 czułe dzień dobry, do tanga trzeba dwojga. To ja, Jon, on i ja, Wajda, Jarząbek, Jarząbek i Wajda.
3: Wajda, dzień dobry.
4: I budka suflera. Hej!

0: Pamiętaj. Starca się przypomina waszej uwadze, żebyście wiedzieli, że ona bierze udział w listach przebojów u nas takowoż.
1: Tak, dziewiąte miejsce obecnie zajmuje i teraz, jak to zawsze bywa, o tej porze roku przypominam wam, żebyście zagłosowali sobie na sk2.pl, na naszą gorącą polską dwudziestkę, bo to wy układacie tę listę.
0: W piątek o 18 notowanie i Łukasz Zduńczyk chce, żeby było miło, sympatycznie i przyjemnie, więc dajcie tam plusiki na fajne utworki, minusiki na te, które wam się nie podobają, bo minusiki też są, przypominamy o tym, my nie dyskryminujemy. Bo utwory mogą się podobać i nie podobać i my to o tym wiemy.
1: Dam plusa, ale nie powiem na co.
0: Dobrze, a ja dam minusa i też nie powiem na co.
1: O, widzicie, jak to się łatwo robi? No. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie w piątek o 18. SK2. Notowanie.

0: czy w ogrodzie, czy w samochodzie. 7:17 już jest, moi drodzy. I no, przywyknijcie do tego, że młodsi nie będziemy.
1: Uważaj, żebyś Nobla nie dostał, bo tak ładnie rymujesz. Jeszcze byś jakiegoś literackiego dostał. Dla Jarząbka jeszcze Nobla w tym kraju nie było. Dobrze, mamy prasę. Wesce 2, przeglądamy prasę. Broń przyszłości w Kielcach.
0: O!
1: Taki mam nagłówek i tu jest napisane tak. Kto chce zobaczyć, jak wygląda broń przyszłości, powinien zajrzeć do Kielc już 8 września. Rozpoczyna się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, czyli zajrzeć do Kielc.
0: To kto chce zobaczyć, to sobie może jechać do Kielc na te targi obronne, prawda? A kto chce usłyszeć o broni przyszłości z Kielc, to powinien zrobić teraz głośniej Radio SK2.
2: Drop it. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racji mają, bo ja jestem z Kielc.
3: SK2.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No czasami różnie się przyciągamy i o tym właśnie w tym utworze Męskie Granie z tego roku, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino w Radiu SK2, 25 minut po 7. Słuchajcie, sytuacja ze Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze ICE, to się chyba mówi,
2: tak,
1: ICE.
2: ICE, baby, no. Tak, no, ICE.
1: Oni ci od ICE-u otrzymają rękawice rażące prądem.
2: Wow.
1: Amerykańska Agencja Imigracyjna, w skrócie ICE, zakupiła 6 tysięcy par rękawic rażących prądem.
2: Ostatni krzyk mody na jesień, prawda? Nie mówcie mojej żonie, bo miałaby komplet. Razem ze spojrzeniem palącym ogniem piekielnym, jak się powie cześć do sąsiadki.
3: SK2.
1: Potem przez tydzień ci powtarza cześć, no. Cześć.
2: Pocałuj w rączkę.
1: Cześć.

0: Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
13: Uwaga na powakacyjne zmiany. Na Limanowskiego już działa komunikacja tramwajowa. Dobra wiadomość też dotyczy Krowodrzy. Na przebudowywanej Piastowskiej już przywrócono ruch dwukierunkowy, a to ułatwia przejazd między Miasteczkiem Studenckim a Cichym Kącikiem. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 23 stopni. Tyle będzie po południu, a teraz mamy około 14. W pierwszej części dnia może jeszcze przelotnie popadać. Zostańcie z nami.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
14: 7.30, News SK2, Anna Łowocka. Unia Europejska od dzisiaj zawiesza import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasady stosowania antybiotyków w hodowli. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas pracy rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Między innymi granaty ręczne. Znajdowały się one w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Dzisiaj wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców, a więcej o tym powiemy w newsach o 8.00.

0: bom, bom, czyli Mysłowicz i chłopcy. Chłopcy też są na antenie. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, to my. Dzień dobry raz jeszcze. 21 minut zostało nam do 8.
1: Zapomniałem, jak się nazywa czwartek od tyłu.
0: Przeczytaj, masz napisane. Ketrawst.
1: Dzisiaj Ketrawst, 3 września 26 roku. Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia i dlaczego? Halo, halo.
0: Słuchamy.
2: Mój ulubiony dzień tygodnia to jest taki, którym nie muszę iść do pracy.
1: Tak, do nas dzwonisz, to pewnie czwartek, co?
2: Nie, właśnie jadę do pracy.
1: A, czyli słuchają nas w drodze do pracy.
0: Ale jak jest na przykład urlop, w czwartek by był, to wtedy byłby ulubiony dzień tygodnia.
1: Jakby emerytura była w czwartek, to też by był to dzień ulubiony tygodnia pewnie, prawda?
0: Nie no, jak przyjdzie emerytura, to patrzysz na konto i płaczesz. SK2.
1: Ale... jaki piękny dzień mimo wszystko.
0: Tego się trzymajmy. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Chyba tak. BRO już teraz, zróbcie głośniej.

0: daj mi znać.
1: Dajemy znać, że tu Radio SK2, dajemy znać, że tu poranny program i że 10 do 8 zostało.
2: A niedługo i prezydent może coś da od siebie.
1: Oj da, oj da, bo oj zapowiada, da. Przynajmniej zapowiada.
2: Posłuchajcie, prezydent ma pomysł taki, aby młode osoby, uczące się jeszcze, mogły robić kurs prawa jazdy za darmo, za nic.
1: Czyli najprawdopodobniej chodzi o klasę maturalną, bo wtedy już jesteśmy w tym wieku, że możemy zdawać prawo jazdy,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, właśnie.
1: I chodzi o to, że póki się uczysz, póki jesteś w szkole, to miałbyś mieć za darmożkę to wszystko.
2: Znaczy ten kurs na prawo jazdy. Za egzamin pewnie trzeba by było jeszcze zapłacić.
1: Bo to jeszcze nie wiadomo, musieliby to pokonstruować, te wszystkie przepisy, jakby to miało wyglądać, żeby to prawko było za darmo, ale pomysł ciekawy, fajny, ja bym proponował tak, idźmy dalej.
2: Tak.
1: Idźmy dalej. Prawo jazdy i samochód dla każdego.
2: Tak, tak. Niech to będzie taka, wie pan, panie prezydencie, autopoprawka do ustawy. SK2.

0: No popatrz, prawie ósma się zrobiła. Zaraz będziemy grali w Państwa Miasta. Dobry moment, żeby się zgłosić. 726-826-826 SMS-owo lub Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jak się zgłaszamy?
1: Właśnie zawsze jak się chodzi na rozmowy kwalifikacyjne, to jest tam takie pytanie, gdzie siebie widzisz za 5 lat, prawda? Ale to my robimy taką rozmowę kwalifikacyjną do Państw Miast. Proszę odpowiedzieć, gdzie siebie widzisz za godzinę?

0: O, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
10: Coraz ciaśniej na krakowskich ulicach w czwartkowy poranek. Na Zakopiańskiej przy skrzyżowaniu z Wadowicką ruch posuwa się ślimaczym tempem, a na dojeździe do węzła południowej obwodnicy zatory ciągną się już od strony Mogilan. Spore spowolnienia także na Kamieńskiego w stronę Ronda Matecznego. Na termometrach w Krakowie dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie mają być. Po południu sporo słońca, a przed południem może jeszcze chwilami się chmurzyć.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
11: Jest ósma, news SK2, Anna Łobocka. Ofiary wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu miał dokonać napaści także w innym mieście. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu, mówi Stanisław Bars o polskiej prokuratury.
12: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
11: Prokuratura ma jeszcze dziś wystąpić o areszt dla 19-latka. Premier apeluje do prezydenta i posłów opozycji w sprawie kryptowalut. Chodzi o prezydenckie weto dla ustawy o regulacji, które jutro spróbuje przegłosować w Sejmie rządowa koalicja. Jak podkreśla premier, blokowanie tej ustawy to nie tylko ochrona partyjnych interesów.
13: Zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę. Także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić mechanizm finansowania tego typu aktów.
11: Premier Tusk rynek kryptowalut wiąże z działaniami sabotażowymi Rosji. Młodzi kierowcy pod większą kontrolą od dziś za poważne przewinienia będą mogli szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka próba potrwa 3 lata. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne. Ale to nie wszystko, mówi Mirosław Dybich, wiceszef Śląskiej Drogówki.
14: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0.
11: Nowe regulacje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drogach.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
11: Polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju w Stambule Polki zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio

0: patrzy na nas pies. Suka to jest? A, to jest suka, podpowiada tu kolega. Kolega przed psem, chodzi po korytarzu, to jest ten bulldog, tak? Nie.
1: Francuski.
2: On nie ma ogona.
0: Nie ma ogona?
2: Nie. Ojo. Nie mogę sprawdzić, co ma pod ogonem, bo nie ma ogona.
3: Nie ma sprzętu. Wajda i Jarząbek w Radiu

0: Zostaniesz dłużej w pracy? Absolutnie, absolutnie, odpowiada Hasory Boys.
1: I teraz pytanie, o co chodzi z tym absolutnie?
0: Albo tak, albo nie. No właśnie. 11 minut po 8, to Radio SK 2.
1: Na świecie są dwie Koree. Jest ta dobra i ta zła, nie? To teraz o tej dobrej powiemy coś.
0: O dobrej?
1: Tak. Seul wprowadza coś takiego, co ma ulżyć ludziom. Chodzi o prawo do cienia. Władze południowo-koreańskiej stolicy zapowiedziały właśnie w mieście różnego rodzaju rozwiązania, które dadzą cień pieszym.
0: Są propozycje, to na przykład sadzenie drzew o szerokich koronach albo montaż marki z nadchodnikami.
1: Tak, ja bym dodał jeszcze jedno. Mogliby na przykład poprosić o nas, o wypożyczenie Śląska, prawda?
0: Nas? Tak. O wypożyczenie? A dlaczego akurat Śląska?
1: Ostatnio byłem na stadionie, słyszałem na własne uszy, cała Polska w cieniu Śląska. SK2.
0: Można też na przykład tam do Korei wysłać nasz ZUS. Hmm. No, 3 miesiące na polskiej emeryturze i każdy tam będzie cieniem człowieka. No, czy coś w tym stylu. Pomysłów pewnie mogłoby być zdecydowanie więcej. Lady Punk już teraz.

0: Ja też lubię twój wzrok, czasami jak się patrzysz na mnie, jak nie wiesz, co...
1: Co mam powiedzieć, tak?
0: Co masz powiedzieć, no. Bo taka odpowiedź cię zaskoczyła w naszej zabawie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: A nie powiem, lubią nas zaskakiwać, lubią.
0: Lubią. Tak. Ciekawe, czy Ania albo Daniel dzisiaj nas czymś zaskoczą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia w ten sposób prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody od Radia SK2. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: Panie przodem dzisiaj, dobrze. Ania, w prawo czy w lewo?
5: W prawo, tręczno.
1: Sama tego chciałaś.
0: I co? I Joker minął, jest litera trzecia alfabetu, litera C.
1: Jak witamina C?
0: Litera C, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
5: Chile.
1: Miasto.
5: Częstochowa.
1: Znana postać.
5: Charlie Chaplin.
1: Roślina.
5: Cyprys.
1: Kolor.
5: Cyprynowy.
1: Zawód.
5: Cukiernik.
1: Samochód.
5: Citroen.
1: Imię.
5: Selina.
1: Przedmiot
0: już się nie zmieści. Ale bardzo ładnie, ja chyba zastrzeżeń nie mam. Cóż, czego będzie? No, jest ten wzrok właśnie, o którym mówiłem. No, co patrzysz?
1: Znana postać?
0: Charlie Chaplin.
1: A, Charlie Chaplin, dobra.
0: No,
1: okay.
0: I co? No, to był właśnie ten wzrok, Jarząbko, o którym mówiłem na początku. Tak właśnie się znowu na mnie popatrzyłeś.
1: Ty, ale w ogóle zauważyłeś, że mówisz Chile, a piszesz Chile?
0: A zauważyłeś, że pisze się Charlie, a czy to się Charlie?
1: Tak, to dziwne, no. Nie? No. Dziwny jest ten świat.
0: 8 punktów, Aniu, dla ciebie. Tak. Daniel, w prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. I 9 poprawnych odpowiedzi musi być, żebyś za nią wygrał. Dużo, nie?
6: Będzie ciężko.
0: Ale no, może litera może będzie łatwa, albo Joker się wylosuje. Nie, Jokera nie ma. Niedaleko pada E od C, tobie się właśnie wylosowała litera E, piąta litera alfabetu, czyli litera E. 20 sekund, Danielu, uwaga, państwo.
6: Egipt.
0: Miasto.
6: Edynburg.
0: Tytuł filmu.
6: E.T.
0: Imię.
6: Ewa.
0: Roślina.
6: Estragon.
0: Potrawa.
6: Ekler.
0: Zawód.
6: Elektryk.
0: Dobrze, już samochód się nie zmieści niestety. Dobra.
1: Ty zauważyłeś.
0: Co zauważyłem?
1: Że mówi się E.T., a pisze się E.T.?
0: No widzisz, zauważyłeś? No,
1: dziwny jest ten świat.
0: Dobrze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starałeś się, Daniel, jak mogłeś, ale ósemki ani nie przeskoczyłeś, więc do Ani prezent marzeń o wartości 500. Danielu, dla ciebie nagrody od Radia SK2.
6: Gratulacje.
5: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Jutro też zapraszamy po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No nikt nie widział.
1: Nikt nie.
0: Nie widział, bo ciemno było.
1: Tylko słychać i czuć.
0: Nie ma tak.
1: Nie, bo chcemy powiedzieć tak, o zaćmieniu o zwierzętach w hiszpańskich ogrodach zoologicznych. To, co było 12 sierpnia, całkowite zaćmienie słońca, bo w Hiszpanii było widzialne całkowite, wpłynęło podobno na zachowania zwierząt.
0: Ja przespałem to zaćmienie słońca, nie widziałem go na własne oczy, ale naukowcy obserwowali i wyobserwowali, że tego dnia zwierzęta w zoo podczas zaćmienia, lwy, były takie bardziej aktywne. Orangutany chętniej obserwowały niebo, szympansy szykowały się do snu, piżamki założone, ząbki umyte, prawda, idą do łóżeczka, a taka sitatunga, taka sawannowata jakaś, próbowała nawet kopulować z inną taką sitatungą.
1: Natura zrobiła troszkę ciemniej, nie? No. Ogólnie zwierzęta jakby ogarnęły, co się dzieje, a sitatunga ogarniała koleżankę na wybiegu.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
12: O ile przed południem dzisiaj może jeszcze się chmurzyć, może przelotnie popadać taki delikatny deszczyk, taka mrzaweczka, o tyle w godzinach popołudniowych już czeka nas dziś spora dawka słońca, na termometrach nawet 23 stopnie w Krakowie, więc nie powinniśmy narzekać. W kolejnych dniach właściwie podobnie. Jutro do 24 stopni, sobota to 21 stopni, a w niedzielę około 20. Zostańcie z nami.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
13: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Iran rakietami i dronami zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. To mimo wczorajszych ostrzeżeń prezydenta Donalda Trumpa, że USA są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. CBŚP zlikwidowało profesjonalną plantację konopi indyjskich. To w Chełmie w Kujawsko-Pomorskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 3 osoby, 2 Polaków oraz obywatela Wielkiej Brytanii. Nowa rzymska stacja metra Colosseum Fiori Imperiali jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. Nowoczesna stacja muzeum, w której można oglądać zabytki archeologiczne, odkryte też w czasie jej budowy. Są tam pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, marmurowa głowa meduzy, dekoracje jednej ze świątyń oraz fontanna z epoki Flawiuszów.

0: Powiedz, że też tak masz, że zanim oddasz auto do myjni ręcznej, to też je wysprzątasz na błysk.
1: Tak, czyli... tak.
0: Żeby wstyd nie było przed tymi gościami, no, co sprzątają.
2: To jest to samo, jak zatrudniasz kogoś do sprzątania w domu. No. Też musisz wcześniej posprzątać.
0: Wcześniej troszeczkę tak ogarnąć, bo wstyd. No ale paranoja dzisiejszych czasów. No ale my teraz nie o dzisiejszych czasach, tylko o tym, co było kiedyś, bo mamy nasz kącik odkurzający, na który zerkamy. Patrzymy, co się działo tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Czyli dzisiaj też news z 3 września, ale 2010.
2: 16 lat.
0: Jak jeden dzień. Proszę bardzo. Emeryt zbudował dom 6 metrów pod ziemią. Emerytowany górnik zbudował pod ziemią dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych, informował 3 września 2010 roku dziennik China Daily, czyli tak. To China nawet, bo to w Chinach.
2: No, made in China, tak. W ogóle patrzę na te zdjęcia i powiem wam, tak patrzę na to mieszkanie i straszna dziura.

0: No chyba, że ktoś ma na 9, to 11 minut zostało i każda minuta jest cenna, więc nie stracicie jej na żadne głupoty, żeby potem się głupia nie tłumaczyć w pracy, prawda?
1: Spieszcie się powoli, spokojnie.
0: A jednak ty...
1: Straszysz, a wiesz...
0: Nie strasz.
1: Jak to mówił
0: ja też dziś delikatnie się, wiesz, przysnąłem i zaspałem.
1: Wiem.
0: Ale tylko delikatnie. Delikatnie, bardzo delikatnie. Dobra, zmieniamy troszeczkę temat, bo naukowcy mogli po raz pierwszy zaobserwować ciemną materię na Ziemi. Takie coś w internecie, piszą portale tak naukowe. No i to jest, jeszcze raz, pierwszy raz ciemną materię na Ziemi obserwują naukowcy. Ciekawe, jak oni to zrobili.
1: A jak pierwszy raz? No nie wiem, znaczy, podejrzewam, ja mogę tylko podejrzewać, że pewnie ktoś położył smartfona na Ziemi z otwartym Instagramem. SK2.
2: Schylasz się, patrzysz, jaka ciemnota, Boże.
0: A to dopiero początek,
2: tak?
0: Nie?
2: Tak.
1: I roleczka w górę i pół godziny na kibelku tak zlatuje.
0: I to się nazywa czarna dziura.

0: razem stwierdziliśmy, że bardzo nam się podoba tytuł najnowszej płyty Artura Rojka, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Mhm. Bardzo piękna konstrukcja tego zdania i to będzie pewnie na tej okładce płyty też napisane i ten utwór na tej płycie się pojawi. Mi Ra Fiori od Artura Rojka to nowość na antenie Radia SK.
1: 5 minut do godziny 9 nam zostało, moi drodzy. Jeszcze rzut oka na kalendarz. Sprawdzamy, co ciekawego dzisiaj.
0: Jest dzisiaj dzień... Nie, to nie. Poczekaj, bo to nie ten dzień. Dzisiaj jest wieżowców dzień.
1: A dzień wieżowców. Strasznie naiwny ten dzień. Dzisiaj można wierzyć we wszystko.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ortograficzny błąd popełniłeś.
1: To nie troszeczkę. Pierwszy w życiu.
0: Dobra, ufajmy i wierzmy głęboko w to, że jutro rano też się razem spotkamy. Bądźcie wtedy razem z nami. Za chwilę Kasia Grodzka. Ciągle zbyt posąd.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
10: Wciąż spory ruch na krakowskich ulicach, chociaż wydaje mi się, jak patrzę na nawigację, że te poranne godziny szczytu delikatnie odpuszczają. To jeszcze zatory na Opolskiej w stronę Huty, również na wjeździe od strony 29 listopada. Niełatwo też jedzie się alejami Trzech Wieszczów od Nowego Kleparza w kierunku mostu Dębnickiego. Dzisiaj w Krakowie do 23 stopni, tyle będzie w godzinach popołudniowych i po południu ma być sporo słońca, bo jeszcze w pierwszej części dnia może się chmurzyć.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kolejne przesłuchania trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że wczoraj usłyszały zarzuty. Wśród zatrzymanych jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z. miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
11: Seria groźnych wypadków o poranku na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa, to niedaleko Warszawy, dachował samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej 91 na trasie Toruń, węzeł Świecie Zachód, przewróciła się ciężarówka ze zwierzętami. Jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska obowiązuje ruch wahadłowy. Do sieci trafił pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
13: Potter, Harry.
14: No Slytherin, no Slytherin.
13: Gryffindor!
11: Serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie.
15: SK2 News, Kraków.
10: Krystian Lis. Za nami gorąca debata kandydatów na prezydenta Krakowa zorganizowana przez Super Express. Przedstawiciele głównych komitetów starli się na wizję rozwoju miasta, a niektóre pytania z testu wiedzy o Krakowie mocno ich zaskoczyły.
16: Jaki jest obwód krakowskich plant?
17: Około 20 kilometrów. No, obwód.
16: 4 kilometry.
18: Na niektóre z pytań, które zostały kandydaci, też bym nie znał odpowiedzi.
10: Przedterminowe wybory w Krakowie w niedzielę 27 września. Nocny paraliż na Zabłociu. Dziś wieczorem rusza remont ulicy Herlinga Grudzińskiego od 21 do 5 rano drogowcy całkowicie zamkną skrzyżowanie z Dekerta i Klimeckiego.
8: Dziś w kalendarzu Dzień Wieżowców, jak chłopaki wspominali wcześniej, więc mierzymy sobie wysoko. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i to bez reklam, bo tak to u nas po prostu działa w Radiu SK2. A że najlepiej zacząć od małych kroków, to Sylwia Grzeszczak i cieszmy się z małych rzeczy na początek dla Was. Kasia Grodzka, dzień dobry w czwartek.
19: No to gramy.

Ona nie zapomina, po co poszła do drugiego pokoju. Pamięć ma naprawdę świetną. Monika Brodka, znam cię na pamięć. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A my zapamiętamy nazwisko bohatera meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Chodzi o spotkanie, w którym drugoligowy z Niż Pruszków rozgromił dosłownie grającą w Ekstraklasie Krakowie po serii rzutów karnych. Bohaterem okazał się 17-letni bramkarz z Nicza, Norbert Gzowski, który obronił 3 karne i też przypieczętował awans swojej drużyny wynikiem 4-3. Co ciekawe, to był debiut Norberta w pierwszym składzie. To warto podkreślić. Piękna sprawa to jest, no i też wyobrażam sobie ten ból u krakowian. No bo musi boleć fakt, że z Pucharu Polski wywalacie gość, który dzień wcześniej siedział na rozpoczęciu roku szkolnego w Wielkiej Auli.

0: Piękne wyznanie miłości. Zespół Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Za to Donald Trump to chyba tak ma, że umrze z nudów, jak nie będzie kombinował. Ostatnio ogłosił, że trzeba zmienić nazwę słynnej cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa. Taka to nowa nazwa miałaby być. No bo przecież i tak ten teren kontrolują teraz Stany Zjednoczone, więc to by pasowało. Jednak na miejscu pana Trumpa ja to nie szłabym w tą stronę. Cieśnina Trumpa brzmi jak coś, co mogłoby się znajdować na ciele i to nie byłoby to coś zdrowego, coś jak wielka dziura w zębie, czy zespół cieśni nadgarstka. Choć na pewno niejednemu geografowi zęby się zaciskają na te zapowiedzi zmian starych nazw na mapach.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: I po reklamie.

0: tym tygodniu z Eweliną Lisowską również możecie pożegnać lato, tak żeby domknąć pewien rozdział w tym roku. W sobotę ostatni przystanek na jej letniej trasie koncertowej, czyli występ w Murzynowie Leśnym w Wielkopolsce, a za nami muzycznie prosta sprawa. W Radiu SK2 zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
12: Szykują się kolejne utrudnienia na Grzegorzewskiej. Od jutra, od 6 rano, drogowcy całkowicie zamkną skrzyżowanie z ulicą Świętego Łazarza i Aleją Daszyńskiego, a te prace przy wymianie torowiska potrwają tam około 2 tygodni. Sprawdźmy teraz, jak sytuacja pogodowa będzie się prezentować. Dzisiaj do 24 stopni w Krakowie. Jeżeli chodzi o opady, są one niewykluczone, więc parasol lepiej mieć przy sobie, zwłaszcza wczesnym popołudniem. Zostańcie z nas.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Kolejny groźny incydent w Niemczech, w Monachium, w dzielnicy obok firmy zbrojeniowej. Wyrzucono z samochodu ładunki zapalające. Policja zatrzymała dwie podejrzane osoby, to obywatele Bułgarii. Do próby podpalenia doszło minionej nocy. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy Topru sprowadzili turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
14: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie. Natomiast ciemno około 19.30. Tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
13: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to ustawa przyjęta, autopoprawka do nowelizacji ustawy.
15: Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
16: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
15: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
13: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
17: SK2 News, Kraków.
12: Krystian Lis, 2 miliony złotych. Tyle kosztowało odwołanie w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Ze sprawozdania finansowego wynika, że gotówki zebrano jedynie 80 tysięcy, a niemal 1 900 000 to świadczenia niematerialne, głównie plakaty i billboardy udostępnione przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. A teraz u nas o kolarskim święcie w Nowym Targu. 12 i 13 września Małopolska Tour z rodzinnymi rajdami, zawodami MTB oraz wyścigiem SK Kids Race.
18: Zapraszamy bardziej profesjonalistów na MTB Festival.
12: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Szczegóły na stronie małopolskatour.pl.
0: nas polskie hity goszczą na stałe. Żaden tam krótki najem. Nowa Zalia, Mateusz Ziółko i Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w Radiu SK2 w tej godzinie. Najlepszych polskich hitów. Pojawi się też imię Tor, ale to tylko tyle zdradzę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 10 na zegarach.
17: 10

Oena i drzwi w Radiu SK2. A co za tymi drzwiami? Jakby dobrze pokopać, to można znaleźć naprawdę niezłe skarby. W duńskim Rebild właściciele pewnego domu postanowili nieco przebudować swój ogródek, jakoś go zmienić i podczas prac odkopano skarby wikingów, słuchajcie. Łącznie 18,5 kg srebra, prawie 700 różnych przedmiotów, takich jak biżuteria, monety, sztabki srebra i też miniaturowy młot Tora. Wszystko to trafi oczywiście do lokalnego muzeum, no chociaż ja na miejscu właściciela to zostawiłabym sobie ten młot Tora. Przydałby się, na pewno, do mieszania kawki na tarasie czy coś. SK

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu mam ciekawostkę dla miłośników różnych języków, bo gdy w 1973 roku Polska oszalała na punkcie pewnego przeboju Maryli Rodowicz, to sama Maryla nagrała go po niemiecku i wydała w NRD. Z kolei w Czechosłowacji ogromną popularność zyskała wersja tego utworu wykonana przez panią Marii Rotrową. Po niemiecku tytuł tej piosenki to Maria, po czesku Marketka, a u nas w Radiu SK2 oryginał Małgosia i Maryla Rodowicz.

0: to nowość w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, no właśnie, po występie w Sopocie i Dawid i Margaret mają sporo do opowiadania. Świetnie wykonali ten kawałek na żywo. A jeśli ten utwór ma specjalne miejsce w waszym sercu, już się tam umeblował, wstawił w ogóle sofę i komodę, to możecie wejść na sk2.pl i zagłosować na niego w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy na miejsce pierwsze? Już tego dowiemy się jutro od Łukasza Zduńczyka, który w każdy piątek po 18 prowadzi notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
4: Szalik?
3: Zimno.
5: Herbatka?
3: Cieplej.
4: Grzejnik?
3: Gorąco.
5: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
3: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Właśnie przeczytałam, że w jednym z wywiadów Marek Kościkiewicz zdradził, że tekst napisał po przelotnym flircie z kobietą o imieniu Kasia. Proszę bardzo. Bardzo szybko zniknęła z jego życia. No takie są Kaśki, no. Chociaż podejrzewam, że zajęta była bardzo mocno, bo kradła konie z zespołem Wilki. Zespół Demono i Statki na niebie. Tak wam gramy w Radio SK2. Zawsze po polsku i zawsze najlepsze polskie hity. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Mamo, gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
17: Przed mikrofonem Krystian Lis i teraz pora na newsy pogodowe u nas. W tej chwili mój radiowy termometr pokazuje stopni 20. Dzisiaj spodziewamy się maksymalnie 24. Przelotne opady deszczu są niewykluczone. Jutro ma być trochę cieplej, do 25 stopni, w sobotę do 22, a w niedzielę do 20. Słońce będzie przeważać. Ciśnienie jest teraz na całkiem przyzwoitym poziomie. Zostańcie koniecznie z nami i już teraz dobrego dnia.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
18: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dramat na Atlantyku. Nie żyje ponad 80 migrantów płynących z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Ich łódź namierzono w pobliżu Gran Canaria z zachodniej Afryki. Wypłynęła 4 tygodnie temu. Na pokładzie było wtedy 128 osób. Uratowano jedynie 45. Dziś decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy w sprawie wypadku na autostradzie A1. To on we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 trafiły do szpitala. O szczegółach Przemek Kopiejka.
19: Częstochowska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego sprowadzania katastrofy i ukrywanie kart dwóch innych kierowców. Dominik D. przyznał się do tego pierwszego zarzutu i powiedział, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
18: W lasach pojawiają się pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa, mówi Maria Wiśniewska z sanepidu w Kaliszu.
20: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
18: Dlatego grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin.
1: SK2 News, Kraków.
17: Krystian Lis. Zadłużenie Krakowa może w tym roku przekroczyć 9 miliardów złotych. Stan miejskiej kasy był jednym z głównych tematów debaty prezydenckiej Superekspresu. Sposoby na walkę z gigantycznym długiem przedstawił Łukasz Gibała.
15: Zlikwidowanie nadmiarowych stanowisk potworzonych przez poprzedniego prezydenta, ale po drugie Kraków może uzyskać dodatkowe dochody na przykład z opłaty turystycznej.
17: Za godzinę w serwisie będzie o pomyśle wprowadzenia opłaty turystycznej. Kolejne utrudnienia na Agrze Górzeckiej. Od jutra, od 6 rano drogowcy całkowicie zamkną skrzyżowanie z ulicą Świętego Łazarza i Aleją Daszyńskiego. Prace przy wymianie torowiska potrwają około 2 tygodni.
0: Mamy 11:02, tutaj Radio SK2. W tej godzinie sprawdzimy, który miesiąc jest królem porodówek na świecie. A muzycznie przed nami Beata, Oskar, Cymsi, Bletka. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: pokolenia przychodzą i odchodzą. O tym zespół Kombi w Radiu SK2. No to wiadomo, ale który miesiąc w roku bije wszystkie na głowę pod względem narodzin? Naukowcy przeanalizowali dane z całego globu i wyszło im, że to wrzesień, proszę bardzo. Najwięcej dzieci rodzi się 9 września, a także 19 i 12. A sprzyja temu oczywiście atmosfera sylwestrowa, jak wiemy, bardzo romantyczna. Za to najmniej dzieci przychodzi na świat w Boże Narodzenie. Tak to widzą naukowcy. Więc wychodzi na to, że Sylwester to jedyna impreza w roku, za którą rachunek jest wystawiany z odroczeniem 9-miesięcznym.
1: SK2.

0: piękny przekaz do zapamiętania i też do przypominania. Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu SK2 i my też powinniśmy mieć tolerancję na błędy na boisku, bo łatwo nie będzie. Nasze siatkarki dzisiaj powalczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki Holandia, start meczu o godzinie 16 i no nie to, że ja chcę jakoś zapeszyć bardzo, ale biało-czerwone wygrały 4 z ostatnich 5 spotkań przeciwko Holenderkom. Jak to nie wejdzie, jak to nie wyjdzie, to chyba nawet sam Lavarini krzyknie o Holender.
1: SK2. Reklama.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
9: I po reklamie.

0: Coś, czego najbardziej bałam się w szkole na matematyce, żeby podczas długiego liczenia ciągów nagle nie wyszedł mi żaden error, bo trzeba było zawsze wtedy zacząć od nowa. Ten muzyczny error popełniła Natalia Nykiel w Radiu SK2. Bezbłędnie zegary pokazują, że zbliża się południe. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: Nocny paraliż na Zabłociu. Dziś wieczorem ruszy remont ulicy Herlinga Grudzińskiego. Od 21 do 5 rano drogowcy całkowicie zamkną skrzyżowanie z Dekerta i Klimeckiego. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 24 stopni. Jeszcze przelotne opady są niewykluczone. Jutro ma być nawet troszkę cieplej, do 25 stopni. Weekend z temperaturą około 20 i z przelotnym deszczem w sobotę.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski ambasador wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Georgij Michno ma pojawić się w resorcie dyplomacji w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
9: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego, bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
8: Zaznacza szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki.
10: Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
8: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sprawę bada policja i prokuratura. Utrata prawa jazdy po 20 punktach i nawet 3 lata okresu próbnego. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dla młodych kierowców.
11: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył.
12: A ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Często takie niebezpieczne sytuacje stworzą też dużo starsi kierowcy.
8: A opinię kierowców zebrał Krystian Machalica.
1: SK2 News, Kraków.
7: Krystian Lis, nawet 100 milionów złotych rocznie z opłaty turystycznej. To pomysł na ratowanie finansów Krakowa, o którym mówiono w debacie Super Expressu. Do tematu odniosła się kandydatka na prezydenta Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
13: Walczę o to, by w Sejmie została ona przyjęta.
7: Monika Piątkowska, popierana przez KO, oraz Bartosz Bocheńczak z Konfederacji zaznaczyli jednak, że kluczowe będą szczegóły wprowadzenia takiego podatku. Cała Polska czyta Dziady Mickiewicza w ramach Narodowego Czytania. W sobotę w Krakowie fragmentów posłuchacie na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego oraz w Forcie Borek, a przy Rajskiej ruszy wystawa obrazów inspirowanych dramatem.
14: Dzisiaj mamy czwartek, a czwartki zawsze są, no bo już przecież wrzesień.
15: No takie owocowe.
14: No, w pracy przede wszystkim. Dlatego ja mam dla was, znaczy no, Sylwia Grzeszczak będzie dla was miała mango i nie tylko.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
16: Jeden po drugim, SK.
14: Margaret jeszcze się pojawi, Farba, elektryczne gitary, Halina Frąckowiak, wehikule czasu również perły z klasyki. W SC2 tylko polskie hity. 2 po 12. Kowalski, witajcie. Dede Negra na dzień dobry.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Elektryczne gitary Wesce 2 to teraz chłopak z miasta, który nie kręci nosem, ale lubi wkręcać innych. Kamil Nosel, jak zawsze, o stałej porze, po 12 tylko Wesce 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
2: Tak, tak, tak.
3: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
2: Tam były w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
3: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy. Bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
2: A co państwo proponujecie?
3: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
2: Ojej.
3: No.
2: A jak to zabezpieczacie?
3: No to tutaj musimy się
2: kontrolować nie bardzo.
3: Tutaj
2: nie?
3: Musimy się dogadać, proszę pani. Albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to przywiążę. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
2: Chodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
3: Tak.
2: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
3: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, tak, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
2: Okej. Okay. Chyba taka opcja będzie najlepsza, mi się wydaje.
3: Czyli co, przywiązujemy, czy do doniczek wstawiamy?
2: No ale jak zapłacimy tak jak, od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
3: No właśnie mówię, że nie, bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
2: Nie ma takiej opcji, Maciek.
3: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
2: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
3: To jest problem, czy nie?
2: No trochę.
3: Czy do doniczek wstawiamy?
2: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie ciasno, ale ja to nie wyobrażam.
3: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
4: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Nie wiem.
4: Grażynka, kocham cię nad życiem. Nie mogłam się powstrzymać.
2: Brawo, udało wam się jak najbardziej. Nosel wkręca.

0: pas.
1: No gramy tylko najlepsze polskie hity. A teraz?
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Który zabiera nas do 1983 roku i to jest rok, w którym tak oficjalnie powstał internet. Pojawił się też pierwszy przenośny telefon komórkowy, a na rynku popularny Golfik 2. Tak, szarżował wtedy już na drogach, była jego premiera, a w każdym aucie zresztą leciał hit, którego muzyka doganiała również tamte trendy czasowe.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Czasowe muzyczne. Początek lat 80. w Polsce. Numer ten wyróżniają, posłuchajcie, te klawisze, te syntezatory. To okres tak zwanego synth-popu, muzyki elektronicznej. I tak było w przypadku tego numeru. Halina Frąckowiak, Gwiazda Najjaśniejsza, trafiła do serc gwiazd fanów.

0: Jest mrok w tym numerze. Napięcie jak w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Może Liwka tam była, może nie, ale głośno o tym jest. Trzech gości szarpało się na stacji. To była ta noc, kiedy kończył się CPN. I podobno panowie, uwaga, nie kłócili się o paliwo, tylko jeden drugiemu porysował auto autem. I co najlepsze, to byli policjanci, a jeden nawet był komendantem. Był. SK2. To musieli lać się na stacji, nie mogli wezwać policję.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
11: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl. Regulaminy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
17: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
16: Polecam Michel Moron.
17: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
18: I po reklamie.

dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Koła mogą być różne. Od samochodu koło jest fortuny albo to koło, które trzymam w ręku. A rano tym kołem chłopaki dla was kręcą w SC2 Artur Jarząbek i Dawid Wajda w zabawie Państwa Miasta, w której do zgarnięcia jest prezent marzeń o wartości 500. Tylko trzeba para o poranku chłopaków uważnie słuchać. A już za chwilę słuchajcie uważnie wiadomości, bo te najważniejsze i sprawdzone punktualnie o 13 w SC2.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło w dotplay.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
14: Druga połowa czwartku przed nami upłynie przy bardzo przyjemnej pogodzie, bo w Krakowie dziś znów ciepło, do 24 stopni. Niewielkie zachmurzenie teraz, z zapowiedzi o porannych opadach nic się nie sprawdziło, deszczu dziś nie będzie. Kolejne prognozy z deszczem z piątku na sobotę. I jeszcze słówko właśnie o weekendzie, bo ten coraz bliżej, 21 stopni w sobotę i 20 w niedzielę, tak będzie się kształtować temperatura.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
15: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Apele premiera nie wystarczą, a rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Dziś po 17.00 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
17: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
16: Także w samym PiSie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
18: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
16: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
15: O to, aby Sejm odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści. Wskazał, że to jeden z głównych argumentów dla uregulowania tego rynku. Dwulatka i trzylatek biegały nago przy trasie. Ich rodzice byli pijani w domu. Policję o maluchach przy ruchliwej krajowej 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania.
19: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili dwójkę rodziców oraz trzecie dziecko roczne.
15: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka miała prawie pół promila, ojciec prawie dwa. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia. Dzieci znajdują się pod opieką babci. 11 ratowników Topr przez całą noc sprowadzało dwójkę turystów, którzy utknęli na szlaku Rysy w Tatrach Wysokich. Zanim jednak dotarli do turystów, potrzebny ekwipunek przywiózł dron.
19: Jedna z nich doznała urazu kolana. Dron dostarczył im pakiety grzewcze, też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
15: Mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Topr. Przy wsparciu ratowników turyści zeszli do schroniska. Wyprawa zakończyła się o 5:30.
20: SK2 News, Kraków.
21: Kasia Snakowska. Kto nie zdążył wcześniej, będzie miał okazję w niedzielę. Ogród Bazyliki Świętego Floriana w Krakowie znów otwiera swoje bramy. Piknik jadalny Kraków Fest Świętoplonów organizuje tam Zarząd Zieleni Miejskiej.
22: Nie ma lepszego pomysłu na niedzielę zieleni, żeby spróbować wszystkich smaków.
21: Mówił Łukasz Szydłak z ZZM. Do ogrodu Bazyliki Świętego Floriana można przyjść między godziną 10 a 13. Biała sobota w Szpitalu Żeromskiego to w ramach pierwszego pikniku integracyjnego w Żeromskim. Będą bezpłatne badania i konsultacje dla dzieci i dorosłych. Na niektóre trzeba się wcześniej zapisać.
23: Dzikie przyjemności teraz w SC2 z dobrymi widokami z samej góry, ponieważ mamy Dzień Wieżowców w kalendarzu 3 września. A co jest w wieżowcu najważniejsze? Ja powiem pierwsze. Dobre widoki, żeby było na co popatrzeć. Klimatyzacja, bo jesteśmy przecież bliżej słońca. I co jeszcze?
15: Winda by się też przydała.
23: Dokładnie tak.
24: No to gramy.
25: 10 hitów.
24: Najlepszych polskich hitów.
25: SK2.
23: Czwarte, piąte, szóste, dziesiąte, dwudzieste piętro to już jest sport ekstremalny, jak winda nie działa. Pozdrawiamy tych, którzy w wieżowcach mieszkają, pracują, oby winda działała, bo inaczej na kolana. Kaśka Cerekwicka na Dzień Dobry w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Tylko ty, tylko ja.
1: SK2.
0: I sensacja pod Wrocławiem, znalezisko sprzed 5000 lat, czytam. To jest na językach teraz, że archeolodzy znaleźli naszyjnik z zębów, kościane i bursztynowe paciorki, ostrze kamienne oraz kamienny topór bojowy. Z serpentynitu, cokolwiek to jest. Wyobraźcie sobie, jak archeolog, który znalazł w ziemi taki skarb, musi być szczęśliwy. To jak byłem dzieckiem i jak znalazłem 5 złotych w piaskownicy, podobnie. Jest! Będzie na chipsy.

Marzenie każdego studenta. A teraz muzyczne marzenie tych wakacji, numer, który zdominował to lato, które jeszcze się nie kończy. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata w SC2.

0: Lady Punk w SC2 i Mała Wojna. Mała Wojna, której nie spodziewałbym się, nie w SC2, ale nigdy w życiu. Powstaje druga odsłona znanego filmu Nigdy w życiu, część druga, pewnie słyszeliście, ale nie z Joanną Jabłczyńską, jako Tosią, która grała córkę Judyty. Rolę Tosi dostała Agnieszka Żulewska i tutaj, jak dowiedziała się o tym Asia, to cyk zawrzało, Jabłczyńska się wkurzyła. Mówi, jak to? Ja powinnam dalej być Tosią. No i w świecie gwiazd iskrzy przez to coraz bardziej. No niektórzy aktorzy są niezastąpieni, prawda? Spider-Man, Batman, Superman.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 3, 17, 40...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To jak, gramy w ciepło-zimno?
10: Czapka?
9: Zimno.
11: Koc?
9: Cieplej.
10: Grzejnik?
9: Gorąco.
11: To nowe ogrzewanie.
9: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
12: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światłowód od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Mamo, gotujemy się na bitki?
9: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
10: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: I po reklamie.
17: Najlepsze.

0: Chłopak, którego każda mama chciałaby mieć za zięcia, a babcia pokochałaby jak swojego wnuczka. Oskar Cyms w SC2. A już za chwilę też chłopak, którego trzeba pochwalić, bo robi dla Was newsy, sprawdza to, co jest najważniejsze w Polsce i na świecie. Jakub Konieczkowicz punktualnie z tymi świeżymi w SC2 o 14.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Tutaj! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
24: Ciepło, przyjemnie, bez deszczu, z umiarkowanym wiatrem. Aura na początku września sprzyja. Dziś w Krakowie znów do 24 stopni maksymalnie, wieczorem 18 i ciepło w nocy, bo 15. Jutro najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo nawet do 26 stopni, ale chmur ma być więcej. I jeszcze o tym, co w nocy na drogach. Na Zabłociu rusza remont ulicy Herlinga Grudzińskiego. Od 21 do 5 rano drogowcy całkowicie zamkną krzyżówkę z Dekarta i Klimeckiego.
23: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
0: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy czterech sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
0: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Leciał z wyłączonym transponderem i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło natomiast do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A przypomnę, to drugi w tym tygodniu rosyjski samolot nad Bałtykiem. Poprzedni został przechwycony w poniedziałek 30 km na północ od Łebę. Przed nami walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki w Stambule zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów. Polki, przypomnę, były dwukrotnie lepsze.
19: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
0: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rusza o 15:00. W półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
20: SK2 News, Kraków.
24: Kasia Snokowska. Likwidacja, zmiana granicy, może kolejne referendum. Podczas wczorajszej debaty Superekspresu kandydaci na prezydenta Krakowa rozmawiali o strefie czystego transportu. Za jej całkowitą likwidacją jest prawica, m.in. Michał Drewnicki z PiSu.
22: Chcemy rozwijać się w transporcie. Chcemy zlikwidować strefę czystego transportu.
25: Będzie walka ze strefą czystego transportu, z korkami.
24: Dodaje Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Z kolei Aleksandra Owca z partii Razem przyznała, że nie planuje likwidacji strefy, ale chce wprowadzić zmiany. Jeszcze dziś w newsach z Krakowa debatę skomentuje politolog Radosław Marzęcki.
26: Mamy czwartek. Czwartek, który musi się udać, ponieważ to jest drugi dzień szkoły, trzeci dzień września i czwarty dzień tygodnia, czyli czwartek, kiedy ciało, choć jeszcze jest w pracy, to dusza rezerwuje sobie stolik na weekend.
27: No to gramy.
28: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów.
26: Dusza Góralska teraz. Z takim temperamentem zaczynamy w tłustej, bitowej odsłonie. Golec Orkiestra. BDOS Grammy. Brzmi to tak dobrze, jak oscypek z żurawiną. Grillowany w SC2. Kowalski, witajcie.

Robert Jansson, Kuba Badach, Wesce 2 i małe szczęścia, szczęśliwe filmiki z tatrzańskich szlaków. W takim stroju spacerowali po Tatrach. Internet tutaj wydał filmik. Widać na nim spacerujących po górach dwóch facetów i obaj ubrani, uwierzcie, elegancko. No mają na sobie eleganckie czarne garnitury. SK2. Pewnie szef im powiedział, żeby nie bali się zdobywać szczytów.

0: Bracia Pektus w SC2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzyczna kapsuła czasu zabrała nas w SC2 do lat 70., a bohaterem jest piosenka o przemijaniu, która przemijaniu w ogóle się nie poddała. Zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka. To numer, który nie miał być od razu wielkim przebojem, ale sprawił to festiwal w Opolu. Woźniak dostał główną nagrodę, a sam utwór wywołał też sporo krytyki, bo niektórym nie podobało się w tekście słowo bełtać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A bełta w głowie od ponad pół wieku. Nakręca się sam, nadal działa. Zegarmistrz światła.

0: Prima Ballerina w SC2, czyli nowość, która od razu wskoczyła na 7 miejsce gorącej polskiej dwudziestki. A właśnie, SK2.pl, to wy decydujecie, to wy wybieracie, a my gramy. I tak powstaje gorąca polska dwudziestka. Wcześniej jeszcze wszystko tam zlicza Łukasz Zduńczyk, ale on lubi akurat chodzić tylko z kalkulatorem.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji. Materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
5: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
6: Szalik?
5: Zimno.
7: Herbatka?
5: Cieplej.
6: Grzejnik?
5: Gorąco.
7: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
5: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
8: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo! Gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
13: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: I po reklamie.

0: Jak szybko Perfect gra, tak one szybko teraz się rozgrzewają i biegną w stronę medalu Mistrzostw Europy. W siatkówkę kobiet już za chwilę. Zagramy w Stambule z Holandią. Pierwszy gwizdek o godzinie 15. Jak z Holandią, to mam nadzieję, że aż tak niezłych kwiatków nie będzie. Za to te muzyczne będzie dla Was miała. Po godzinie 15 Kinga Baryga, a o 15 punktualnie sprawdzone te najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze ze Skom 2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów 23,89.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Papryka czerwona polska, cena 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market.myślnik.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
22: Zakopianka w Libertowie i Gaju na wjeździe do Krakowa, obwodnica Skawiny i rejon lotniska, zwłaszcza przed bramkami w Balicach, tam teraz natkniecie się na korek. Na razie przejeżdżamy przez Kraków płynnie, poza ulicą Konopnickiej, tam w kierunku Ronda Matecznego już ustawił się ogonek. Do 24 stopni Celsjusza dziś, jutro nawet 25 stopni i bez opadów deszczu w najbliższych godzinach.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
23: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Ciężarówką miał wjechać w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 są ranne. Kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przynoszą wyniki badań toksykologicznych.
24: Był pod
0: wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
23: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Zatrzymany wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i w Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Czego Georgii Michno może się spodziewać po tym spotkaniu?
1: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
2: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
1: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nie Rosję i zamknął konsulat w Bonn.
23: Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street i spotkanie ze słynnym kotem Larem. Taka wyjątkowa okazja pojawiła się w serwisie Booking.com. Oferta to jednak, jak się okazało, dziennikarska prowokacja. Wystawienie jej miało pokazać, że platforma zbyt słabo chroni użytkowników przed oszustwami. Serwis odrzuca jednak te zarzuty.
11: SK2 News, Kraków.
24: Kasia Smakowska. Mają czas tylko do 16:00. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na prezydenta Krakowa przez komitety do Państwowej Komisji Wyborczej. Łukasz Gibała, któremu komisja odmówiła pierwszej rejestracji w związku z błędami na kartach, złożył dziś kolejne 9 tysięcy podpisów. A Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska ruszają z kampanią Weźże Zagłosuj. Ma ona zmobilizować młodych do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich.
25: Dwie kandydatki mają coś do młodego pokolenia zapisane, a tak reszta to absolutnie się tym nie interesuje. Oczekujemy takiego planu.
24: Mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
26: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Mocno trzymamy kciuki za siatkarki, nasze kochane, piękne Polki, bo właśnie rusza mecz polskich siatkarek. Polska-Holandia, trzymamy kciuki. To w ramach Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet. Ile będzie, Kuba, jak obstawiasz?
27: 3-0.
26: Tak jest, też tak myślę. Oczywiście dla Polek, a my
27: i
26: gramy najlepsze polskie hity. Messiah i lepsza połowa już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 14 do 10. Tak wygląda aktualnie pierwszy set, no bo przypominam, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, że trwają Mistrzostwa Europy 2026 kobiet w siatkówce. Aktualnie Polska walczy i rywalizuje z Holandią. 14-10, tak wygląda sytuacja w pierwszym secie. Co będzie dalej? Musimy mocno trzymać kciuki. No i oczywiście gramy. Kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.
2: SK2.

0: Bro i wychowany w Polsce. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 31 minut po godzinie 15. A to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie ciężarówki z pociągiem na Pomorzu. Do groźnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu jest 7 zastępów straży pożarnej, 4 osoby są ranne. Więcej w kolejnych newsach. Ponad 120 lotów na rosyjskich lotniskach odwołane. To w związku z ukraińskim atakiem dronowym. Utrudnienia dotyczą m.in. największych moskiewskich portów lotniczych Wnukowa i Szeremietiewa. Dziesiątki lotów odwołano również wczoraj po ostrzeżeniu Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy ostrzegł rosyjskie i międzynarodowe linie lotnicze przed lotami nad terytorium Rosji. Jak podkreślił, Ukraina zamierza zwiększyć skalę ataków dronowych. Na koniec sport. W Stambule trwa mecz polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Rywalem w walce o półfinał jest reprezentacja Holandii. Trwa pierwszy set. Polki prowadzą 25-16.

0: nas na dobre.
1: Roxana Węgiel i dobrze jest jak jest. Rzeczywiście dobrze jest jak jest i niech to się nie zmienia. Pierwszy set dla Polek. Tak jest, trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w siatkówce. 1-0 prowadzimy aktualnie. Trwa drugi set i tutaj tak łeb w łeb idziemy z Holandią, więc trzymajmy wszyscy mocno kciuki, żeby udało się wygrać ten pojedynek. A my gramy dalej najlepsze polskie hity. Tak się składa, że już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Stygnie Lato, bo to właśnie z tym hiciorem zdobyli bursztynowego słowika, ale co więcej, moi drodzy, oni już za chwilę, już po godzinie 16 zajrzą do tego studia i opowiedzą trochę więcej, zarówno o bursztynowym słowiku, ale także mają dla nas pewną niespodziankę. Jest to premiera ich nowego numeru, więc bądźcie z nami koniecznie.
2: SK2. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Codziennie.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Papryka czerwona polska, cena 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: I po reklamie.

0: Sarsa i Bronię się. Tak wam gramy i tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. O 16 newsy z kraju i ze świata. Ale po 16 w naszym studiu Radia SK2 także goście specjalni, czyli Kuba i Kuba, przychodzą do nas z premierą nowego numeru.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Papryka czerwona polska, cena 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
11: Z godziny na godzinę ruch na krakowskim odcinku A4 coraz większy i w komunikacyjnym szczycie rejon mostu przez Wisłę to ten punkt newralgiczny, gdzie samochody zwalniają. Po drugiej stronie obwodnicy ulica Kocmyrzowska jedzie wolno do ronda z ulicą Łowińskiego, a w centrum Krakowa najgorzej jest teraz w rejonie Nowego Kleparza. A na termometrach wieczorem będzie 18 stopni, bez opadów deszczu w najbliższych godzinach. A już za moment newsy wesce.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
12: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest teraz przed Pałacem Prezydenckim.
13: Tak, jestem, dzień dobry.
12: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
13: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
12: Dodajmy, że wcześniej prezydent był przesłuchiwany przez śledczych w charakterze świadka w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jedna osoba w szpitalu po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
14: Spośród pasażerów kilka osób poszło drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępne reakcje zostały zakwalifikowane przewozu do szpitala.
12: Mówi Jacek Jakubczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 strażackich zastępów. Poland Business Run już w ten weekend na Krakowie. W polskich Płoniach. Do biegu w formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii.
0: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
12: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną również roboty humanoidalne i czworonożne.
5: SK2 News, Kraków.
11: Kasia Snakowska. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie buduje zadaszenie nad Aleją MiG-ów. To kolekcja odrzutowych samolotów bojowych z epoki zimnej wojny. Powstaną 22 zadaszone stanowiska i strefa wypoczynku dla zwiedzających. Koszt to 15 milionów złotych. Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów. To czeka na małych pacjentów ze szpitala dziecięcego w Prokocimiu w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym.
1: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
9: Ścieżki, kamyki.
1: I co jeszcze tutaj robisz?
9: Kopalą.
11: Ogród powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii.
0: 2,5 minuty po godzinie 16:00. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Już za chwilę, już za moment do tego studia zajrzą nasi kochani Kubusie. Kuba i Kuba przychodzą do nas z premierą nowego numeru. Opowiedzą też o swoich wrażeniach po wygraniu, zdobyciu bursztynowego słowika. Ale najpierw gramy na dobry początek Sand & Gracie i Filip Lato 100. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie, tak wam gramy 9 minut po godzinie 16, a w naszym studiu są już Kuba i Kuba, przyszli, hałasu narobili, rumoru też, dzień dobry, proszę włączę wam mikrofony.
1: Dzień dobry.
0: Po pierwsze to ja bym chciała wam bardzo pogratulować tego bursztynowego słowika, po prostu w pełni zasłużony i mam coś dla was, bo u mnie w domu jest taka tradycja, że jak zawsze osiągnę jakiś sukces, to babcia piecze ciasto, więc ja mam dla was,
1: gadasz?
0: To co podgryzłeś przed chwilą,
1: tak? A to ja myślałem, że wy sobie przygotowałyście tutaj, kurczę, to dla nas.
0: Nie, proszę bardzo, to jest dla was. Sama piekłam, proszę
1: dzięki,
0: bardzo.
1: Dzięki wielkie. A co to jest? Jak się nazywa to
2: jest? Jestem podgryziony swój.
1: To jest
0: takie jesienne jeszcze, ze śliwkami. Znaczy już jesienne, ze śliwkami i z kruszonką. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. No ale właśnie, jakie emocje wam towarzyszą? Ochłonęliście już trochę po tym bursztynowym słowiku, po tym konkursie?
1: Troszkę tak, natomiast jeszcze chcielibyśmy złapać ten jeden dzień odpoczynku, którym tak będziemy mogli bursztynowego słowika podziwiać sobie i patrzeć na niego. Na tym nam bardzo zależy, ale ogólnie no to cudowne uczucie. Mnóstwo nas rzeczy to nauczyło, przede wszystkim cudowny kontakt z wszelkimi artystami, których mieliśmy możliwość poznać tam. Piękne doświadczenie.
0: No, a Kuba, co ty powiesz?
2: Ja tak sobie myślę, że w sumie to trochę wyafirmowaliśmy tego słowika też, bo będąc rok temu w Operze Leśnej, a w zasadzie wśród publiczności, kiedy sobie siedzieliśmy i oglądaliśmy występy innych artystów, tak spoglądaliśmy na tego słowika i tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć taką właśnie wersję miniaturową u siebie w domu, no i się udało.
0: Udało się, wielkie gratulacje dla was.
1: Dziękujemy.
0: No i powiem szczerze, jesteście cały czas tacy sami. Nic was ta sława nie zmienia.
1: No to właśnie o to nam najbardziej chodziło.
2: Zaraz zarumienimy kina.
1: No my dużo pokory przede wszystkim w nas i tego cudownego momentu, bo jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy te momenty cudowne przeżywać. Super to jest.
0: Dobrze, a dzisiaj przychodzicie do nas z premierą swojego nowego utworu, Chłopaki.
1: Tak jest. No długo czekaliśmy na to, żeby móc zaprezentować wam Chłopaków. To jest troszeczkę zwieńczenie tych naszych 7 lat znajomości i przyjaźni. Opisuje dość niełatwą sytuację. Przede wszystkim to, aby te emocje, które gdzieś często są w środku w nas, przede wszystkim wypływały i żebyśmy ich nie trzymali w sobie. To jest chyba takie najważniejsze przesłanie.
0: Okej, poczekajcie, do tego jeszcze wrócimy. Spokojnie, widzę, że wy już się tak mocno rozkręciliście. To teraz gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę do tematu waszego nowego numeru Chłopaki jeszcze sobie wrócimy.

0: Ma nami wyjątkowo zimny maj, a u nas w studiu jest bardzo gorąco, bo mamy takich przystojniaków, że nie można nic innego powiedzieć. Kuba i Kuba są z nami. Cześć chłopaki.
1: Dzień dobry, cześć. Cześć.
0: No właśnie, wy przychodzicie do nas ze swoim nowym numerem Chłopaki i ja już słyszałam, że tutaj ta przyjacielska i muzyczna podróż was zainspirowała do tego, żeby właśnie stworzyć ten numer, ale do kogo wy go kierujecie?
1: Na pewno nie tylko do chłopaków. To musimy sobie ustalić na początku. Jest to numer dla wszystkich i chcielibyśmy, żeby każdy go odebrał przede wszystkim tak jak czuję. Wiem, jest to miałkie podejście, ale troszeczkę z tym numerem jest tak, że chcielibyśmy, abyście wy, słuchacze, zobaczyli też te 7 lat, które gdzieś tam nas nauczyło pewnych rzeczy i chcielibyśmy, żebyście też poczuli te same uczucia.
2: Tak, na pewno jak ktoś się waha, czy warto wyrażać swoje emocje, czy nie warto tego robić, no to jednak ten utwór faktycznie mówi o tym, że czasami, mimo że one są trudne, może niezrozumiałe, to faktycznie warto je pokazywać i nie ma czego się wstydzić. Czasami jakby tak. Czy tęsknota za relacją, czy jakieś emocje, które się właśnie odczuwa po czymś, co się zakończyło, warto je po prostu przeżyć i żeby te emocje odeszły razem z tą łzą, która spłynie.
0: No właśnie, bo chłopaki, jak się okazuje, według waszego numeru mogą płakać.
1: Oczywiście, wręcz powinni płakać i nie możemy o tym zapominać. To jest dla nas bardzo ważne i to jest też pewne clue tego utworu, aby rzeczywiście dać możliwość tym młodym chłopakom, którymi my też byliśmy, ale nie tylko chłopakom, też dziewczynom pozwolić dać upust tym emocjom.
2: Oczywiście życzymy jak najmniej powodów do płaczu.
1: Tak, tak.
0: Żeby szczęścia.
1: Żeby
2: było jak najwięcej łez szczęścia, ale jeżeli już się pojawiają jakieś sytuacje, które zawsze są na drodze każdego człowieka, które są trudne, no to wtedy jednak fajnie, żeby po prostu dać upust tym emocjom.
1: Bądźcie wtedy z nami, zróbcie sobie taką bezpieczną poduszkę z tej piosenki, że przy tej piosence możecie akurat płakać. Możecie nigdy indziej nie musieć, ale przy tej sobie popłaczcie i zróbcie to dla nas, na pewno będzie wam lżej.
0: Dobrze, to nadszedł ten moment, kiedy Kuba i Kuba w Radiu SK2 mogą zapowiedzieć swój numer.
1: Bardzo proszę, Franek, czy honor?
2: Drodzy Państwo, przed wami nasz najnowszy utwór pod tytułem Chłopaki.
0: No to gramy.
3: SK2.

0: Ewelina Lisowska i Nieodporny Rozum. Tak wam gramy w Radiu SK 2. A już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada na decyzję prokuratury. Ta chce go przesłuchać w charakterze świadka, a chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
2: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Zapowiadał prezydent Karol Nawrocki. Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Cztery osoby zginęły, cztery są ranne. Sprawca w chwili zdarzenia był pod wpływem klefedronu. Potwierdziły to dziś wyniki badań toksykologicznych. Nauczyciele będą uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów czy weryfikacji informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję. Zapisy dla nauczycieli potrwają do 13 września. Dostępnych jest 5000 miejsc. Docelowo resort edukacji chce przeszkolić 11 000 pedagogów. We'll be right back.

0: zdanie.
1: Artur Rojek i Mira Fiori to jest nowość na antenie Radia SK2, którą gramy wam właśnie w ramach najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę wam powie. O czym? Posłuchajcie.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK.
4: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażania wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Papryka czerwona polska, cena 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
13: I po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. No właśnie, jeśli jedziecie teraz ze swoją połówką albo słuchacie Radia SK2 właśnie ze swoją partnerką bądź partnerem, to jest to idealny moment, żeby to uczucie okazać. Kocham cię brzmi bardzo pięknie. My was inspirujemy, ale też gramy wam najlepsze polskie hity i takie pojawią się po godzinie 17. Będzie między innymi Baim, ale będzie także Igo.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: To będzie ostatnia reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Papryka czerwona polska, cena 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
13: O tym, co na drogach w Krakowie zmieni się w najbliższych godzinach już teraz. W nocy rusza remont na Herlinga Grudzińskiego. Od 21 do 5 rano drogowcy zamkną krzyżówkę z Dekerta i Klimeckiego, a jutro od 6 rano drogowcy wyłączą z ruchu skrzyżowanie ulicy Grzegorzeckiej z ulicą Świętego Łazarza i Aleją Daszyńskiego. Prace przy wymianie torowiska tramwajowego potrwają około 2 tygodni. 15 stopni tej nocy w Krakowie. Jutro do 25.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie za pół godziny ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym, jak nie, powiedział jej Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka, bo rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, PiSu, ale i Rozwoju Plus.
15: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka i by należało przyjąć. Gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera Zonda Krypto wydarzyłaby się tak samo.
14: Mówi Marcin Chorała z Rozwoju Plus. Zupełnie inne zdanie mają w rządowej koalicji.
16: Rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, potencjalnym morderstwie, o łapówach. Jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, pan prezydent Nawrocki będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
14: Podkreślał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie jutro rano. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już czwarta doba akcji służb w Lubniewicach. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. W użyciu jest specjalistyczny sprzęt. Pomocą służą także leśnicy, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
17: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
14: W działaniach bierze udział blisko 200 osób. Wykorzystywane są również m.in. drony, kłady oraz psy tropiące. Polki prowadzą w meczu z Holenderkami 2-1. W Stambule trwa czwarty set ćwierćfinałowego spotkania. Jest 11-11. Na zwycięską reprezentację w półfinale Mistrzostw Europy czekają już Włoszki.
6: SK2 News, Kraków.
13: Kasia Snakowska, zapamiętamy tylko stołek dla Moniki Piątkowskiej i słabe odpowiedzi w quizie. Tak wczorajszą debatę kandydatów na prezydenta Krakowa skomentował Radosław Marzęcki, politolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
18: Te same tematy, czyli zadłużenie miasta, polityka kadrowa.
13: Marzęcki podkreśla, że obecna kampania jest mniej emocjonalna niż ta z poprzednich wyborów czy przed referendum. W końcu można usiąść na małych przystankach. 30 nowych ławek zamontowano w dalszych rejonach Krakowa. To na przykład przystanki Merkuriusza Polskiego, Tyniec, Kamieniołom czy Sielanka.
0: 2,5 minuty po godzinie 17:00. To jest właśnie ta najszczęśliwsza godzina. Ja wiem, że nie dla ciebie, Kuba, bo my się tu jeszcze za godzinę słyszymy i widzimy my.
14: Ale... Ja się cieszę każdą godziną, w której
0: mogę
14: tu być.
0: Ale są tacy, którzy już pracę skończyli. Tak jest. I gramy im. No ale przed nimi może korki, więc nie ma czego zazdrościć, ale gramy najlepsze polskie hity, więc to jest idealne. Kinga Berga, witam i zapraszam.
6: SK2.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem. Życie jak poemat. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A jeśli wy aktualnie, moi drodzy, jesteście w samochodzie i nie możecie obserwować tego, co dzieje się na boisku, boisku siatkowym, gdzie grają Polki i rywalizują z Holandią, no to mam dobre wieści. Polska na razie prowadzi i wygrywa. Trzymajmy mocno kciuki, bo mecz cały czas trwa. No a tym, którym się już w tych korkach nudzi, no to gramy najlepsze polskie hity. Takie starsze, ale też te nowsze. Już teraz ONA i znalazłam, a za chwilę Daria Zawiałow i Fifi Hollywood.
1: SK2

0: Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? Ja wiem, że wielu z was śpiewało ten numer. I to nie przez przypadek, bo jednak wielu się z was zastanawia, co robi na przykład w pracy o godzinie 17.37. No tak się składa, moi drodzy, że rzeczywiście jeszcze większa część z nas w tej pracy jest. Ale spokojnie, my gramy najlepsze polskie hity, a one sprawiają, że nawet ten pobyt w pracy nie jest taki uciążliwy. I obiecuję wam, że jeszcze do 18.00 pogram wam taki hiciory, które sprawią, że nadal będzie wam miło i przyjemnie, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Bo gramy już za chwilę między innymi Anię Dąbrowską, ale także Jeremi Sikorski z numerem Wracam się pojawi.
1: SK2. Reklama.
2: To jak, gramy w ciepło-zimno?
3: Czapka?
2: Zimno.
4: Koc?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: To nowe ogrzewanie.
2: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
1: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Papryka czerwona polska, cena 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.

0: Bryska i Kraksa, tak kończymy godzinę 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, które będą grać dalej. Ale za sterami już Łukasz Zduńczyk, który będzie miał dla Was super hiciory. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Papryka czerwona polska, cena 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
11: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromira W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Utrudnienia na kolei co najmniej do 21. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku Lipcach. Ciężarówka wjechała tam na przejazd, a w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Maszynista trafił do szpitala, pasażerom pociągu nic się nie stało. Ruch kolejowy na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy został wstrzymany. Polki meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały z Holenderkami 3-1. Pod koniec gra toczyła się niemalże punkt za punkt, ale w decydujących momentach górą były Polki. I to one w półfinale 5 października zmierzą się z Włoszkami.
12: To już ostatnia prosta. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór, który właśnie teraz się zaczyna. Jeśli lubicie polską muzykę, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a wieczorami dokładamy jeszcze więcej nowości. W tej godzinie na pewno pojawi się wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam numer dla tych, którzy już są powoli zmęczeni całym dniem, a jeszcze trzeba na zakupy skoczyć, dziecko na korepetycję zawieść, sprawdzą się supermoce od Igo Mrozu i Vito Bambino. To jeden z największych hitów w historii męskiego grania. Numer 3 pod względem liczby wyświetleń na YouTubie. 85 milionów wyświetleń. Numer 2 to I Ciebie Też Bardzo, hymn z 2021, a na szczycie początek z 2018, 162 miliony wyświetleń. A już teraz supermoce w Radiu SK2. Mam super.

0: świeżo upieczony mąż na antenie Radia SK2 to Rafał Brzozowski, który ostatnio wziął ślub. Jakiś czas temu pochwalił się też, że bardzo lubi wielkie samochody. Ostatnio zrobił prawo jazdy na tiry i to jest jego wielka pasja. Także słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie wszystkich kierowców ciężarówek. Szerokości tam, spokojnie sobie jedźcie, a jeśli brakuje wam jeszcze sporo czasu do pauzy, no to my tak zagramy, żeby wam się spać za kółkiem nie chciało. Już teraz kołyszący Marek Grechuta w Radiu SK2.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To Marisa w Radiu SK2, która przez długi czas żyła w cieniu innych artystów. Pisała m.in. teksty dla Dody, ale w końcu zaczęła robić dla siebie. I to się sprawdziło. Ma na koncie już hit Odkochaj, a to była jej nowa propozycja. Będzie pięknie. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie listy hitów Radia SK2 już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
13: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Papryka czerwona polska, cena 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: I po reklamie.

0: Perfekt. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity na wrześniowy wieczór. A jeśli lubicie nowości, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo nasze studio dzisiaj odwiedzili zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Kuba i Kuba, którzy osobiście na naszej antenie zagrali swój nowy numer premierowo. Ten kawałek na pewno pojawi się też jutro po 18 w gorącej polskiej dwudziestce.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Niestety powoli żegnamy już lato, ale przed nami jeszcze sporo plenerowej zabawy. W niedzielę 13 września przy Młodzieżowym Domu Kultury na Osiedlu Kalinowym odbędzie się wydarzenie pod nazwą A mnie jest szkoda lata. W programie m.in. występy artystyczne, pokazy mody oraz warsztaty tworzenia lasu w słoiku. A gwiazdą wieczoru będzie Łukasz Zagrobelny. Po jego koncercie zaplanowano też wielką potańcówkę z zespołem Silver Moon.
6: SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór. To jest 100% polskiej muzyki. Jeśli właśnie teraz wracacie do domu sami samochodem, to się dobrze składa. Śmiało możecie nucić pod nosem, a jest co. I nie krępujcie się, nikt was nie słucha, ja też nie słucham, ja też będę razem z wami nucił. Kasia Kowalska na początek, a później m.in. Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19:00.

Sarsa w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zanim Sarsa oficjalnie wypuściła cały numer, wrzuciła fragment do swoich mediów społecznościowych, żeby sprawdzić reakcję fanów. No i fani po prostu oszaleli. I Sarsa ten numer wydała i to była bardzo dobra decyzja, bo to jest teraz hitem. Czy będziemy się pamiętać aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, ale może być wyżej. Już jutro po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. A teraz wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A ja gram Braci na antenie SK2.

Igo w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was artystkę, która teraz pewnie robi ostatnie próby. Pewnie przymierza ostatnie kreacje, dopina wszelkie szczegóły. Już jutro zagra wielki finał stadionowej trasy koncertowej. To Sanach, która wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. I między innymi ten numer usłyszymy na żywo. ITP, ITD. Już teraz w Radiu SK2. Cicho tak.

0: Wiktor Waligura w Radiu SK2 wcześniej podbił naszą playlistę hitem 4 pory roku, a teraz próbuje to zrobić z nowością To jest to. To są właśnie najlepsze polskie hity. Wiktor Waligura teraz szykuje dla nas nową płytę. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości i premiera już 2 października. A tymczasem oceniajcie jego nowy numer To jest to. Aktualnie na miejscu 18 gorącej polskiej dwudziestki. Nie dajcie mu spaść. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Efekty już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2, która ostatnio świętowała drugą rocznicę ślubu ze swoim mężem. Pochwaliła się tym na Instagramie. No i słuchajcie, mąż Kevin się postarał. Urządził Roxy w domu taką romantyczną niespodziankę. W salonie ustawił wiele róż, balony w kształcie serca. Odpalił też świece i było bardzo romantycznie. Mam nadzieję, że również romantycznym gestem się wykazał, jak trzeba było to wszystko posprzątać. Zostańcie z SK2, za chwilę gramy dalej najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Muzyka z różnych stron świata, pokazy i strefa krakowskich organizacji pozarządowych. Tak będzie wyglądać świętowanie 10-lecia programu Otwarty Kraków. Wielki piknik odbędzie się w sobotę 12 września na Łące na Wesołej. Na uczestników czekają warsztaty, gala ambasadorów wielokulturowości oraz koncerty. Na scenie usłyszymy afrykańskie brzmienia zespołu Moribaya, muzykę Bliskiego Wschodu oraz latynoskie rytmy w wykonaniu Mini Morena Quartet.
0: Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, słuchajcie. To już jest godzina 20, od weekendu dzieli nas naprawdę niewiele, jeszcze tylko 4 godziny do piątku. I my już powoli zaczynamy łapać ten weekendowy klimat. Rozluźniamy się razem z najlepszymi polskimi hitami. Na początek klasyk od Demono, póki na to czas, można nucić. A potem będą też nowości, na przykład Liwka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2 zrobił nam naprawdę świetny hicior na wakacje, bo ten numer wytrzymał w gorącej polskiej dwudziestce przez całe wakacje i cały czas jest blisko szczytu, aktualnie na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie w nowym notowaniu, to się przekonamy już jutro po godzinie 18, a teraz polecam głosować na sk2.pl i gram już teraz Agnieszkę Chylińską.

To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a to był Michał Szczygieł, którego w najbliższą sobotę będziemy mogli zobaczyć na żywo. Michał zagra na SK Music Tour w Zelowie w województwie łódzkim i to będzie impreza darmowa. A przed nami gorąca nowość od Livki. Tę artystkę znacie doskonale z SK2 z hitu Obejmuje Noce. Teraz ma swój własny solowy numer Poza Tobą Nic. Jak sama wspomniała w naszym studiu, to jest kawałek bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Także pora idealna, testujcie.

0: czego chciałem jest. Ale to jest skład Mrozu i bracia Kasperczyk na antenie Radia SK2. Mamy dla was najlepsze polskie nowości. A to był ostatni singiel, który zapowiada nową płytę od Mroza. Wszystko, czego chciałem. Tak nazywa się ten numer i taki będzie też tytuł płyty. Premiera już 18 września. A na ten kawałek już teraz możecie głosować w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy panowie wskoczą do notowania? To się okaże już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: I po reklamie.

0: A to taka mała rozgrzewka muzyczna przed jutrem, przed piątkiem, przed finałem stadionowej trasy koncertowej Sanach, która zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie. No i też będzie finał tygodnia na antenie Eski 2 po godzinie 18. Już jutro zagram Wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Papryka czerwona polska, cena 4,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skabinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Charakterystyczny śmiech i ponad 3 dekady obecności na scenie. Katarzyna Pakosińska wystąpi w Centrum Kultury Podgórza w Ośrodku Ruczej przy ulicy Przyzwy. W piątek, 10 września, zaprezentuje swój jubileuszowy program 3 dekady śmiechu. Na widzów czekają autorskie monologi, anegdoty, piosenki oraz dawka scenicznej improwizacji z oprawą muzyczną na żywo. Bilety na wydarzenie są już dostępne w internecie.
10: Magazyn lokalny.
11: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Sportowe emocje, grill i pomaganie innym. To wszystko w niedzielę 6 września o 10 na Stadionie Miejskim w Skawinie. Organizowana jest tam kolejna edycja charytatywnego turnieju piłki nożnej imienia Zbigniewa Morawskiego. Tym razem beneficjentem przedsięwzięcia będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie.
12: Kornelia Orzuk, terapeuta zajęciowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Skawinie. Mecz charytatywny imienia pana Zbyszka Morawskiego, czyli takiej osoby, która jest filarem naszego domu środowiskowego. Po jego śmierci jego synowie postanowili upamiętnić wszystkie dobre rzeczy, w których on brał udział, których był organizatorem. Nasz dom, myślę, że jest takim największym pomnikiem jego działania i wsparcia charytatywnego wszystkich tutaj osób w Skawinie. Od paru lat organizowany jest ten mecz. Każdego roku wybierana jest inna osoba potrzebująca, czy też, tak jak w tym roku, fundacja. Pan Zbyszek wspierał nas całe życie, dzięki niemu istniejemy, dzięki niemu działamy te ponad 20 lat i ku jego pamięci teraz jego synowie starają się kontynuować tą jego filantropijną, charytatywną pracę, której był znany w Skawinie.
11: Po co tam przyjść?
12: Serdecznie zapraszamy oczywiście wszystkich fanów piłki nożnej. Myślę, że do tego zachęcać nie trzeba, ale jeżeli nie jesteś fanem, nie jesteś kibicem, to zapraszamy po prostu na spędzenie miłej niedzieli w naszym gronie. Przygotowaliśmy przepyszne ciasta, nasi uczestnicy wraz z rodzicami już są w trakcie pieczenia. Będzie można zjeść na miejscu, bądź wziąć na wynos. Rękodzieło, które powstaje u nas w domu na co dzień, będzie również wystawione na kiermaszu rękodzielniczym. Postaramy się, żebyście nie wyszli z pustymi brzuchami, więc zapraszamy na popcorn, mrożoną kawkę, na grilla, gorące ziemniaki, więc tak naprawdę będzie to taka wielka impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim fajnie będzie, jeżeli wezmą Państwo udział w naszych licytacjach, ponieważ można wylicytować chociażby portret pupila, który namaluje nasza uczestniczka.
13: Wiktor Więsek, jestem zastępcą kierownika działu sportu i rekreacji w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Charytatywny turniej piłki nożnej imienia Zbigniewa Morawskiego odbędzie się w tą niedzielę. Jest to turniej, który odbywa się już 4. Pierwszy raz odbył się w 2023 roku. Tak jak sama nazwa wskazuje, ma cel charytatywny. Będziemy zbierali pieniądze dla osób, które wymagają pomocy, wsparcia dodatkowego. W tym roku przeprowadzamy ten turniej wspólnie razem ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Skawinie, z fundacją, która tutaj funkcjonuje już od lat. Również współorganizatorami tego turnieju są Wiślanie Masterway Skawina oraz Akademia Wiślanie Skawina, która dawniej nosiła nazwę Millennium Skawina. Jest to tyle być może ważna informacja, że to tak naprawdę są wszystko połączone organizacje z osobą, której chcemy uczcić pamięć tego turnieju, czyli z panem Zbigniewem Morawskim, który jakby dotyczyły go te wszystkie projekty. No i my wspólnie tutaj z panem dyrektorem i z rodziną pana Zbigniewa chcieliśmy po prostu uczcić jego pamięć i szczodre serce i po prostu te turnieje kontynuujemy i je dorocznie robimy. W tym roku wyjątkowy mamy format, bo w latach ubiegłych odbywały się to jako turnieje halowe, odbywały się na hali widowiskowo-sportowej Centrum Kultury Sportu Skawinie. W tym roku pierwszy raz będzie to turniej, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Skawinie i będzie to turniej piłki nożnej już nie halowej, tylko trawiastej. Będzie się odbywało to na głównej płycie. Płyta zostanie podzielona na dwa boiska, na których będą się odbywały równolegle mecze. Mamy zapisane 12 drużyn, które będzie brało udział w tych wydarzeniach. Będą one podzielone na trzy grupy, po cztery zespoły i w zależności od tego, jak te zespoły będą się spisywały, będą awanse z tych grup, czyli z każdej grupy awansują drużyny, które kolejno przejdą przez fazę ćwierćfinałową, półfinałową, aż do finału, gdzie w finale będą najlepsza drużyna otrzyma pamiątkowy puchar, który tak naprawdę jest takim pucharem przechodnim, bo co roku jest ten sam puchar, ale gdzieś tam zostaje też w rękach drużyn, które wygrały na pamiątkę, więc jest to takie miłe zakończenie tego wydarzenia. Liczymy na bardzo dużą ilość osób, która będzie brała udział w tym turnieju. Liczymy przede wszystkim na gości, którzy będą chcieli do nas przyjść, zawitać i będą chcieli spędzić miło niedzielny czas, poglądać być może swoich bliskich, swoją rodzinę, przyjaciół, którzy będą brali udział w drużynach, które będą rywalizowały na boisku. Oprócz tego na dolnej płycie, czyli na boiskach trawiastych i na Orliku będą odbywały się gry młodszych zawodników, bo tam będą odbywały się mecze Akademii Wiślan Skawina. Dawid Węgrzyn, koordynator Akademii, jest odpowiedzialny za to wydarzenie tam na dole. Zapraszają drużyny tutaj lokalne, gdzie będą mogli oni też rywalizować na boisku w swoich kategoriach wiekowych. Turniej rozpoczynamy o godzinie 10. Rozgrywki będą miały start do godziny 11. Turniej powinien się zakończyć około godziny 18, czyli około godziny 17 będzie ten najważniejszy finałowy mecz. Więc już teraz wszystkich Państwa zapraszam serdecznie na to wydarzenie. W dowolnym tak naprawdę czasie możecie do nas wpadać kilkukrotnie, a pozostać z nami na cały turniej.
1: Damian, a ty będziesz w niedzielę na meczu?
14: Będę po południu.
11: Ty będziesz robić ciasto, tak?
15: Tak, z mamą, bo lubię bardzo z mamą piec ciasta. No to na pewno to będzie olero albo sernik.
11: A które myślisz, że będzie lepsze?
15: Obydwa są dobre.
11: Czyli nie masz ulubionego?
15: No na bazie to jest oreo.
16: Ja robię fuki. Z bratem robię.
11: I co to jest za ciasto?
16: Co za ciasto? Ciężko powiedzieć. Mąka, mam tu napisane. Powidła śliwkowe, 10 jajek, mąka tortowa, ziemniaczana, kakao, reszta. No i to chyba wszystko.
11: Co będziesz robić na meczu w niedzielę?
17: Będę dopingował naszym piłkarzom, żeby dobrze grali. No i ciocia opiecze placa, ale nie powiedziała jaki, powiedziała tajemnica, ciocia jest kolego spody.
11: Czyli na pewno będzie dobre.
17: Dobra.
11: Kto się zmierzy w tym turnieju?
13: Zgłoszonych, bo myśli też w tym roku otwarte zapisy, każda drużyna mogła po wpłaceniu wpisowego zgłosić się na ten turniej. Mamy 12 drużyn, tak jak już wspomniałem wcześniej. Między innymi będzie to drużyna Wisła Krak Bet. To jest drużyna, która funkcjonowała w rozgrywkach futsalowych i tam kapitanem jest Piotr Morawski, który występował również w tej drużynie w latach ubiegłych. Mamy drużynę również zgłoszoną Radziszów, która i będą występowali zawodnicy, którzy już nie występują na co dzień w rozgrywkach ligowych. Przyjedzie do nas również drużyna tak zwanych Old Boy Polonii Warszawa i to też jest taka drużyna, którą udało się w tym roku zaprosić po raz pierwszy i też bardzo się cieszymy, że do nas dołączy. Oczywiście nie zabraknie naszej drużyny Centrum Kultury Sportu w Skawinie wspólnie z Wiślanami, z Millennium będzie stworzona taka drużyna, nazwijmy to drużyna przyjaciół, której kapitanem będzie nasz dyrektor Tomasz Stałowy, ale również będzie w niej występował pan Janusz Morawski, czyli wiceprezes Wiślan Masterway Skawina i również zastępca dyrektoratu spraw sportu Jakub Krasuski. Będzie jeszcze reprezentacja policji, będzie jeszcze drużyna Skawinki 2000, czyli zawodników, którzy występowali w tej drużynie w poprzednich latach. Także sporo drużyn różnych. Mamy też grupy takie niezrzeszone, nieformalne, które też nie występują pod żadną nazwą taką nawiązującą gdzieś do historii, ale bardziej do teraźniejszości, czyli tak naprawdę fanów amatorskiego futbolu.
12: Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie to dzienna placówka. placówka dla ponad 40 osób. Korzystają z terapii osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Takie zajęcia trwają 8 godzin dziennie i aktywizują osoby z niepełnosprawnościami.
1: Tworzymy przemiłą atmosferę, która jest szalenie ważna, może najważniejsza, po to, by ludzie po prostu chcieli tutaj do nas przychodzić i spędzać wspólnie czas z przyjaciółmi, z terapeutami, z rodzicami, rodzinami. Po to jesteśmy, by tworzyć miejsca i przestrzeń do spotkania, do relacji. Stanisława Szczepaniak, Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie. Życie osoby niepełnosprawnej z pewnymi deficytami, którym przychodzi na świat, wcale nie musi być gorsze lub od innych osób, które po prostu się rodzą i mają od razu lepsze karty od życia. Te osoby mają najczęściej bardzo wiele talentów i możliwości, tylko sztuką jest to odkryć. I właśnie takiej sztuki się podjęliśmy. Między innymi mamy teatr i ten teatr wyszukuje takie perełki artystów, aktorów, którzy pomimo deficytów takich, że nie potrafią na przykład mówić, mają problemy ze słuchem, potrafią grać, dlatego że odkrywamy ich możliwości i te nieodkryte lądy w nich, które oni potrafią zdobyć, czyli po prostu niech grają siebie na scenie. I to jest bardzo wymowne, gdy na scenie grają osoby takie, jakimi są, czyli ludźmi z pewnymi deficytami, choć to słowo jest takie bardzo różnicujące. Po prostu ludźmi takimi, jakimi są, pięknymi w swojej indywidualności. I to właśnie robimy, odkrywamy ich potencjał. I to, co przede wszystkim wielokrotnie powtarzam, że nie oczekujemy dla tych osób litości, lecz uznania i podziwu. Także gdy Państwo będziecie mieli okazję nas widzieć na scenie lub oglądać nasze pracę podczas kiermaszy albo wystawy, to wtedy oczekujemy od Was uznania i podziwu i oczywiście gromkich braw.
18: To tutaj witamy na jadalni, ale tak naprawdę o godzinie 12.30 mamy obiad, a do tej pory jest tutaj pracownia krawiecka. Każda z naszych sal jest taka multifunkcyjna, zmieniają się jej funkcje w zależności od pory dnia, ponieważ niestety nie mamy wystarczająco dużo miejsca, żeby mieć prawdziwą pracownię i prawdziwą jadalnię, więc witamy w miejscu 2 w 1. Mogę pokazać, co tutaj dzisiaj się dzieje.
11: Co pani koloruje?
19: Pani. To jest kwiaty, głowa, te oczy.
18: Ania, no ty byś chciała najbardziej swój tatuaż pokazać, ale pan Oskar nagrywa tylko dźwięk.
11: Tylko dźwięk.
18: Proszę przyjąć przytulasa.
20: Anna Bober, zajmuję się księgowością i prowadzę też pracownię rękodzieł artystycznego jako asystent osoby niepełnosprawnej. Pracuję w SDS-ie praktycznie od początku, czyli od 2026 roku. Dom powstał rok wcześniej. Tak inicjatorem był pan Dyszer Morawski, który przez swoją wrażliwość serca zauważał ludzi potrzebujących i kiedyś też tak właśnie spacerując po Skawinie, przechodząc często, spotkał Marysię, naszą pierwszą uczestniczkę i zrodził się taki pomysł, żeby taki dom powstał, bo nie było w okolicy takiej placówki. Pierwsze zajęcia odbywały się jeszcze na plebanii. Tutaj musieliśmy ten budynek dostosować do potrzeb i trwała rozbudowa. I jak już ruszyliśmy w 2006 roku tutaj, powstawały różne pracownie, przybywało osób. Okazało się, że bardzo dużo w naszej gminie, nawet w naszym mieście jest osób, które potrzebują takiego zainteresowania, zaopiekowania. Zaczęło zgłaszać się coraz więcej osób. Dla tych osób nasz ośrodek stał się takim drugim domem. Zaczęli rozwijać swoje talenty, jeżdżali na różne wycieczki, na koncerty. Wiele osób ma talent plastyczny, potrafi pięknie malować, rysować. Niektóre osoby pięknie śpiewają i to jest pracownia komputerowa, gdzie osoby takie podstawowe rzeczy się uczyły, nawet obsługi klawiatury. No i pracownia kulinarna, która też bardzo jest pomocna, bo uczy obsługi podstawowych urządzeń, wywarki, nawet ekspresu, obieranie.

0: są inne budynki.
1: No właśnie z tym mamy największy problem, dlatego staram się wybudować nowy dom. Jest nam tutaj ciasno, nie spełniamy standardów i musimy ten budynek koniecznie wybudować, żeby nie stracić żadnej osoby. W tej chwili dzięki otwartości serca księdza proboszcza mamy jeszcze dwie pracownie, które się w innych budynkach tutaj odbywają, bo mamy za mały metraż. I żeby wszystkie te osoby, które są na liście, te oczekujące, to koniecznie musimy ten dom wybudować.
0: Ile jest takich osób oczekujących?
1: W tym momencie na liście rezerwowym mamy około 5-6 osób, a cały czas osoby nowe dzwonią do nas, telefonują, czy mogą przyjść z dzieckiem, z bratem, czasami z mamą.
2: Potrzebujemy miejsca, przestrzeni, specjalnych pomieszczeń dla osób ze spektrum autyzmu, które potrzebują wyciszenia. Ten ośrodek ma służyć nie tylko i wyłącznie nam, ale także wszystkim osobom, które potrzebują tego wsparcia. I będzie dedykowane znacznie większej ilości osób. Chcielibyśmy, by był to ośrodek znacznie większy. Skawina bardzo potrzebuje takiego miejsca. Chcielibyśmy, by to było poszerzone także o mieszkania chronione, jeżeli to będzie możliwe, i ku temu zmierzamy. Ale także chcielibyśmy służyć mieszkańcom w sytuacjach interwencji, potrzeb takich doraźnych. Żyjemy z dotacji państwowej, która przechodzi przez Urząd Wojewódzki i podobnie jak wszystkie inne środowiskowe domy samopomocy w Polsce, mamy co miesiąc dotację, z której się utrzymujemy i to nam na bieżące potrzeby wystarcza. Oczywiście nie może to nam wystarczyć i zaspokoić wszystkich potrzeb związanych z rozbudową i lokalizacją nową. Więc to, czego potrzebujemy na dzisiaj, to środków na rozbudowę nowego budynku, na budowę nowego budynku.
3: Aktualnie mamy 8 pracowni terapeutycznych, z czego jedna to taka nasza nowość, ponieważ w tym roku ruszyła pracownia witrażu. Przebywają tam tylko 2 osoby z terapeutą, bo jest to taka niezwykle delikatna praca ze szkłem, dlatego nie każdy z naszych uczestników nadaje się do pracy z takim trudnym materiałem, ale w innych pracowniach, na przykład w ceramicznej, plastycznej, kulinarnej, mamy po mniej więcej 6 uczestników w ciągu trwania zajęć.
2: W konkretnych pracowniach wykonuje się konkretne prace, wiadomo, w ceramikę, w rękodziele rękodzieło, czyli różne rzeczy, w tym ikony, stroiki świąteczne. W kuchni przygotowują obiad, który później wspólnie jemy, czyli cały proces do przygotowania obiadów, to jest lista zakupów, zakupy, potem wykonanie tego obiadu, podanie i również sprzątanie, czyli to wszystko, co robimy w domu.
3: Zapraszam teraz do pracowni komputerowej i biura księgowej. Jarek na pewno może opowiedzieć coś o pracy w pracowni komputerowej.
4: Piszemy na komputerze, panią Jasią. Teraz piszę o powstaniu listopadowym. To jest takie opowiadanie.
0: Jakie inne opowiadanie pan jeszcze pisze?
4: Dużo opowiadań, takie różne książki pani Asia daje, przepisuje z książki różne opowiadania, także no miło czas spędzamy.
0: W jaki sposób będzie się ten aspekt charytatywny objawiał w turnieju?
5: Każda drużyna tak naprawdę, która bierze udział w turnieju, zostało ustanowione w tym roku takie wpisowe na cele na rzecz fundacji, czyli każda drużyna wpłaca 1000 zł na cele fundacji i te środki bezpośrednio trafiają do fundacji na ich konto, na właśnie cele potrzebne do funkcjonowania środowiskowego domu pomocy w Skawinie. Oprócz tego będą puszki przy kiermaszach, przy właśnie tych punktach gastronomicznych, a oprócz tego takimi kilkoma istotnymi punktami będzie licytacja przedmiotu. No i już teraz mogę powiedzieć, że będzie parę perełek do licytacji, bo będzie to m.in. koszulka Kamila Glika występującego w Krakowie z podpisem Jerzego Dudka, który występował w Realu Madryt. To będzie również jego koszulka klubowa. Będzie koszulka Łukasza Skorupskiego. Będzie do wylicytowania Angela Rodado z Wisły Kraków, również z jego podpisem. Oprócz tego te oczywiście koszulki, które są od naszych lokalnych drużyn. Wiśla z Kawina ze wszystkimi podpisami, koszulka pamiątkowa Millennium z Kawina z podobizną pana Zbigniewa Morawskiego, także naprawdę dużo jeszcze innych rzeczy, które można będzie wylicytować. A też w tym roku Środowiskowy Dom Samopomocy z Kawinie uruchomił licytację online. Ta licytacja zaczęła się już wczoraj i na profilu Facebook Środowiskowego Domu Samopomocy można wejść sobie tam w odpowiedni post na ten temat, kliknąć wybrane zdjęcie i można licytować już te przedmioty, które tam są w komentarzach. Istotne jest to, że tak naprawdę finał tej licytacji odbędzie się w trakcie turnieju, czyli osoba, która wylicytuje największą kwotę za pomocą Facebooka online, będzie pierwszą osobą, która już będzie wpisana do licytacji na turnieju w danym dniu i będzie można oczywiście tą osobę przebić jeszcze do momentu trwania finału, więc jakby myślę, że to będzie też taki fajny moment dla tych, co są zainteresowani tymi gadżetami i chcieliby po prostu wesprzeć tutaj fundację.
0: W jaki sposób zaczęła się historia tego turnieju?
5: Tak naprawdę turniej powstał z inicjatywy dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, pana Tomasza Stołowego, oraz z inicjatywy rodziny pana Zbigniewa Morawskiego, czyli małżonki i syna Piotra. I tak naprawdę pierwszy ten turniej odbywał się na hali i bardzo mieliśmy

0: odbiór tego, co udało nam się zrobić wspólnie. Bardzo dużo udało się zebrać pieniędzy, jak na pierwszy raz takiego turnieju sportowego, który robiliśmy. Wtedy ten pierwszy turniej robiliśmy jeszcze z Fundacją Dar Serca i zbieraliśmy środki na Adasia Śliwę, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W kolejnym roku również z Fundacją Dar Serca wspieraliśmy jeszcze drugiego Adasia Krejce, więc mieliśmy w 2024 roku dwóch Adasiów, których wspieraliśmy. No i w roku ubiegłym, czyli w 2025 roku, pomagaliśmy Fundacji Środowiskowego Domu Samopomocy Skawinie zbierać środki na budowę tego domu, tego budynku, w którym oni będą się mieścić. No i w tym roku również jest to dosyć spory wydatek, dużo pieniędzy potrzeba, więc jakby no, liczymy na to, że w końcu uda nam się pomóc po prostu fundacji, żeby osiągnęli swój cel i żeby mogli się cieszyć swoją nową siedzibą. Co przyniesie kolejny rok, jeszcze nie wiemy. Na razie skupiamy się teraz na tym najbliższym turnieju, ale mamy nadzieję, że pójdzie nam bardzo dobrze i liczymy na to, że z każdym kolejnym turniejem będziemy się zbliżali do celu.
1: U nas nie ma nudy, u nas się cały czas coś dzieje. Mamy dzięki kreatywności i pomysłowości pani dyrektor. My nie jeździmy na miejscu. My często właśnie wychodzimy, idziemy na spacer, na koncerty, jeździmy do teatru, wyjeżdżamy nad morze na turniej zrehabilitacyjny. Zbyszek nasz, który jest praktycznie od początku tutaj, jest na wózku, pojechał z tym wózkiem, kolejką na Kasprowy Wierch. Nie marzył o tym nigdy, żeby w takim miejscu się kiedyś tam pojawić. Wyjeżdżamy właśnie na góry, także wykonujemy szlaki turystyczne różne, nawet takie mało dostępne miejsca. Staramy się o dofinansowanie różnych wyjazdów, piszemy różne projekty i dzięki tym finansom możemy na takie właśnie wojaże wyruszać. I dlatego słuchajcie, to też jest atrakcja wielka, bo też siedząc w domu pewnie nic by samodzielnie, choćby z względów finansowych, nie był w stanie się wybrać.
2: Serdecznie zapraszamy Państwa na turniej charytatywny w najbliższą niedzielę 6 września. Zaczynamy o godzinie 10. Impreza potrwa do 18. Jest to już kolejna taka akcja, w której jesteśmy beneficjentem. Wielki turniej zrzeszający najfajniejsze drużyny z okolicy, a cel jest szczytny, ponieważ zbieramy na budowę nowego budynku środowiskowego domu samopomocy. Dla wszystkich Skawinian myślę, że to jest miejsce bardzo dobrze znane, bo działamy od 21 lat, a teraz staramy się już od paru lat, aby powiększyć nasz dom, w którym moglibyśmy lepiej pracować, prowadzić lepszą terapię i robić jeszcze więcej fajnych rzeczy.
3: Przypominamy, więcej informacji o fundacji można znaleźć na stronach sds-skawina.pl i stacjanaszdom.pl. Dawniej był zamek, dziś miejsce kultury i wypoczynku, a mowa o Skawińskim Parku Miejskim. W jego centrum stoi Pałacyk Sokół, a cała przestrzeń służy mieszkańcom Skawiny i nie tylko, do spotkań czy wspólnych spacerów. Biegacze szczególnie cenią sobie błonia przy starorzeczu Skawinki. Z Marianem Strzebońskim o historii parku oraz nieistniejącego już zamku rozmawia Brian Bednarczyk.
4: Park miejski w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, czyli to są lata 20. ubiegłego wieku, dostaje on imię, które dalej funkcjonuje, imienia marszałka Piłsudskiego, no ale to miejsce też wcześniej służyło jako miejski park.
5: Jeśli chodzi o park miejski, on został zlokalizowany w miejscu historycznym, bowiem w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się park, w czasach Kazimierza Wielkiego został wybudowany zamek Kazimierzowski. Długoż pisze w XV wieku. Na zalesionym wzgórzu, w pobliżu płynącej Skawinki, został wybudowany Zamek Królewski. Oczywiście Zamek Królewski czy Zamek Kazimierzowski przez stulecia ulegał degradacji i niszczeniu. Ostatecznie po potopie szwedzkim stał się ruiną i został nazwany przez mieszkańców Zamczyskiem. Dziś nawet nie ma śladu ruin, bowiem na początku stulecia w miejscu Zamku Kazimierzowskiego został wybudowany gmach, który nosi nazwę Pałacyk Sokół. Gmach, który był siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół działającego w tym czasie w Skawinie. Sala gimnastyczna i zaplecze socjalne, no i wieża, baszta przy pałacyku nawiązują w pewnym sensie do Zamku Kazimierzowskiego.
4: A wrócę jeszcze do tych czasów, kiedy ten zamek istniał. Czy on był na powierzchni całego parku, który znamy dzisiaj, czy to wyglądało troszeczkę inaczej?
5: Jak wyglądał Zamek Kazimierzowski, to zasadzie możemy się dowiedzieć na podstawie tej mapy czy planu panoramicznego z Kawiny z 1663 roku, o którym wspomniałem przy innej audycji. Tam mamy zarys kształtów tego zamku kazimierzowskiego. Natomiast na początku XX wieku wybudowano pałacyk Soku z wykorzystaniem części murów dawnego zamku królewskiego. Przeprowadzono wtedy przy okazji pewne prace wykopaliskowe, które pozwoliły określić, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski. Więc to była wieża czworoboczna, zakończona ostrosłupowym hełmem. To wynika z planu panoramicznego z 1663 roku. No i na podstawie wykopalisk, czy prac wykopaliskowych, czy archeologicznych, odtworzono wielkość części mieszkalnej zamku. No nie był to mały zameczek, bo długość około 30 metrów, dłuższy bok i ponad 20 metrów, krótszy bok tej części mieszkalnej.
6: No to już możemy sobie uzmysłowić, to jest w sumie 600 metrów kwadratowych, jeżeli mówimy o tej powierzchni samej.
5: Tak, to była niemała powierzchnia. Z tym, że kiedy budowano pałacyk Soku na początku stulecia, a w zasadzie nie pałacyk, bo wtedy to się nazywało siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Soku. Wykorzystano dawne fundamenty, pałacyk jest nieco mniejszy, bo tam nie ma 30 metrów długości ta część mieszkalna, ale w otoczeniu na początku 2000 lat przeprowadzono prace wykopaliskowe czy archeologiczne. Dokładnie określono, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski.
6: A wróćmy do czasów, kiedy powstał park w latach 20. XX wieku. Czyli to jest tak naprawdę to, co możemy w jakiś sposób też dzisiaj zaobserwować. W jakich okolicznościach ten park, który znamy dzisiaj, powstał?
5: Park jest nawiązaniem do historii miasta. Wspomniałem wcześniej, Jan Długosz mówi, że zamek został wybudowany na zalesionym wzgórzu. Obecny drzewostan w parku to są drzewa nasadzone. To nie są drzewa, które istnieją od czasów Kazimierza Wielkiego, bo tam najstarsze okazy liczą sobie około 100 lat. Są tabliczką opisane, które są takie bardzo stare. Więc w 1917 roku, kiedy Polska jeszcze była pod zaborem austriackim, a Skawina była w zaborze austriackim, postanowiono w tym miejscu, gdzie kiedyś był zamek, do istniejącego już budynku Towarzystwa Gimnastycznego Soku uzupełnić drzewostan, by tak jak było u Długosza, na wzgórzu porośniętym lasem wybudowano zamek. Więc park nawiązuje do tej historii. Oczywiście, kiedy Polska była pod zaborami, powstawał park. Nie nosił imienia Józefa Piłsudskiego, bo park powstał w 1917 roku.
6: Tak naprawdę, no to chyba głównie miał służyć celom wypoczynkowym, tak jak jest to dzisiaj, że wielu skawiniaków przechodzi po parku, idzie starorzeczem Skawinki, część z psami, część pewnie biegając, czy po prostu nawet, nie wiem, przechodząc z punktu A do punktu B, bo akurat najwygodniej jest przeciąć przez park.
5: Tak, to funkcja rekreacyjna i funkcja historyczna, bowiem kiedyś w tym miejscu były te zalesione obszary. Myślę, że to chyba najważniejsze zadanie, by było zacienione miejsce i miejsce do wypoczynku, by wyznaczone alejki, place zabaw, zwłaszcza te, które powstały po 2000 roku. Tam za pałacykiem Soku znajduje się dość duży kompleks urządzeń rekreacyjno-zabawowych z uwzględnieniem właśnie dzieci i młodzieży.
6: Bo też biorąc pod uwagę to, jaką powierzchnię ma park, on jest bardzo duży, jak na standardy dzisiaj mówimy 40-tysięcznej gminy, 20-tysięcznego miasta.
5: No ma znaczną powierzchnię, to jest kilka hektarów. No tu jeszcze trzeba wspomnieć o nazewnictwie. Dziś nie używamy określenia siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Soku, tylko nazywa się to miejsce Pałacyk Soku w miejscu czy w Parku Skawińskim.
6: To ja jeszcze sobie pozwolę pociągnąć ten temat, bo skoro mamy właśnie taką przestrzeń, która teoretycznie, no ona nie jest w ścisłym centrum miasta, no bo ścisłe centrum, no to wiadomo, to jest ten skawiński rynek. Czy on też mógł pełnić inne funkcje, nie tylko te rekreacyjne? Może na przykład tam też mogły się odbywać jakieś ważniejsze uroczystości, skoro mamy taką przestrzeń do zagospodarowania i mamy piękne otoczenie przy przyrody, nasadzonej, bo nasadzonej, a jednak, żeby te najważniejsze wydarzenia, które miały tutaj miejsce historycznie, na przykład jakieś okolicznościowe i tak dalej, mogły się odbywać właśnie tam, a niekoniecznie w przestrzeni rynku Skawińskiego.
5: Tak, do czasu urządzenia tak zwanych błoni skawińskich w Starorzeczu większość imprez kulturalnych, dni Skawiny czy festyny odbywały się w rejonie Parku Miejskiego i w pobliżu parku. Nawet lunaparkowe urządzenia, kiedy przyjeżdżały do Skawiny, to były montowane w pobliżu parku. Karuzele, huśtawki, szczelnice, to wszystko się działo w pobliżu parku i park przez wiele lat był takim miejscem, gdzie organizowano różne imprezy. Tam za Pałacykiem Soku znajduje się muszla koncertowa, gdzie zapraszano do występów różnych artystów, nawet i znane postacie ze świata muzyki występowały w tej muszli. Maryla Rodowicz, zespół Kombi przy okazji Dni Skawiny. Natomiast po wybudowaniu urządzeniu błoni skawińskich na Starorzeczu większość imprez, dużych imprez kulturalnych przeniosła się na błonia skawińskie. Ale to dopiero od początku lat 2000 te błonia skawińskie funkcjonują jako miejsce do wielkich imprez skawińskich.
6: Wiele osób, które myślą o przestrzeni parku miejskiego, myślą właśnie o tej przestrzeni zamkniętej. Natomiast błonia są taką przestrzenią trochę bardziej otwartą, że jednak tam jest więcej tej przestrzeni, nie ma tylu drzew, jest ścieżka, prawda? Tam się spotykamy, przechodzimy i tak dalej, i tak dalej. Skoro mówimy o Starorzeczu, no to dawniej tam musiała płynąć rzeka taka z prawdziwego zdarzenia, a niekoniecznie taka, która dzisiaj jest, no umówmy się, troszeczkę bardziej płytka niż mogłaby być kiedyś.
5: Tu o jednej rzeczy trzeba powiedzieć. Skawinka w obecnym korycie płynie dopiero od połowy lat 70. Pamiętam z okresu dzieciństwa, że Skawinka jako rzeka była rzeką w pobliżu parku. Z alejki parkowej można było od razu przejść do koryta rzeki Skawinki. W latach 70. przeprowadzano regulację biegów Skawinki, zlikwidowano zakole, które było w pobliżu parku. Dziś to zakole to jest tak zwane Starorzecze w korycie i teren wokół zakola również się nazywa Starorzeczem, a Skawinka płynie troszeczkę na południe od parku.
6: Co nie zmienia faktu, że dzisiaj ktoś, kto mógłby sobie wyobrażać, że no, ale tu przecież zawsze płynęła rzeka, no to ona tak nie wyglądała tak jak kiedyś.
5: Tak, ta rzeka jest w tej chwili uregulowana, ma obwałowania i wyprostowany bieg, więc zupełnie inaczej ta Skawinka wyglądała w czasach mojej młodości. No, można było zobaczyć pływające rybki, które dzisiaj też w Starorzeczu pływają, no bo rzeczki są połączone ze sobą. Czy Starorzecze jest połączone z potokiem Czekajówka i z potokiem Brzozówka, więc ta Skawinka zupełnie inaczej wyglądała. Dzisiaj to koryto po wyprostowaniu ma zupełnie inny kształt i przebieg.
6: Z czasów młodości, skoro już pan tego dotknął, to jak się panu kojarzyła ta przestrzeń zarówno miejskiego parku, jak i znajdującego się zaraz obok Starorzecza Skawinki? To było takie pozaszkolne miejsce spotkań.
5: Park był miejscem spotkań młodzieży. Pamiętam taką tablicę dość znacznych wymiarów przy wejściu do parku od strony ulicy Kublińskiego. Owa tablica zawierała taką treść, której jako dziecko, powiedzmy sobie, ze szkoły podstawowej z młodszych lat niewiele mi mówiło, ale pamiętam ją. Zieleń to zdrowie i płuca naszego miasta.
3: Tym tematem kończymy magazyn lokalny ze Skawiny. Prowadził Oskar Płatek.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Quiz, ring i pytania od mieszkańców. To była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta, zorganizowana przez Super Express. W majowym referendum krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego. Za niecały miesiąc znów stanął przed wyborem nowego włodarza. Kto wziął udział w debacie i o czym dyskutowano, o tym teraz Ula Bieniania-Syczyńska.
2: W szranki stanęło 6 kandydatów na prezydenta miasta. To bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Debata rozpoczęła się pytaniami od mieszkańców Krakowa, potem przyszedł czas na wzajemne pytania kandydatów. Ci odpowiadali na kwestie dotyczące metra, hałasu, finansów oraz strefy czystego transportu. Aleksandra Owca z Razem przyznała, że nie planuje likwidacji SCT, ale chce wprowadzić zmiany.
3: Strefę czystego transportu na pewno trzeba zrewidować pod kątem w szczególności tego, żeby dało się do Krakowa wjechać i poruszać się transportem publicznym. Natomiast ja nie planuję likwidacji strefy czystego transportu. Rewizja granic i zintegrowanie transportu miejskiego z samochodowym.
2: A likwidację strefy czystego transportu zapowiadał w swojej mowie końcowej Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Chcemy śmiałych projektów inwestycyjnych. Chcemy rozwijać się w transporcie. Chcemy zlikwidować strefę czystego transportu. Chcemy zapewnić ludziom dobre miejsca pracy.
5: Moją wielką inwestycją będą przede wszystkim inwestycje w ludzi. Będzie walka ze strefą czystego transportu, z korkami, z przedłużającymi się remontami.
2: Dodaje Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Z kolei Łukasz Gibała postuluje, aby o strefie zdecydowali mieszkańcy na przykład w osobnym referendum.
6: Za pierwszym razem, 4 lata temu, zagłosowałem oczywiście za strefą czystego transportu. Dostaliśmy przez urzędników wprowadzenie błąd. Urzędnicy twierdzili, że ta strefa będzie dotyczyła tylko 3% pojazdów, a dotyczy 20% pojazdów. Dlatego w kolejnych 3 głosowaniach już jej nie popierałem. I moje stanowisko w tej sprawie jest jasne. W tak ważnych sprawach to mieszkańcy samodzielnie powinni decydować. Są tacy, dla których dużo ważniejsze są aspekty ekologiczne związane z czystością powietrza. Są tacy, dla których strefa jest głównie elementem klasowego nacisku ekonomicznego, obciążaniem ludzi biedniejszych kosztami walki o czyste powietrze. W związku z tym to, czy w Krakowie będzie strefa czystego transportu i w jakim kształcie, o tym powinniście wy sami zdecydować.
2: Podczas debaty Łukasz Gibała przedstawił także sposoby na walkę z zadłużeniem miasta.
6: Chodzi o to, żeby ten budżet bilansować w taki sposób, żeby nie trzeba było wprowadzać kolejnych podwyżek, tak jak poprzednie władze podnosiły. Cen biletów komunikacji miejskiej, opłat za parkowanie, opłat za wywóz śmieci, tylko żeby poszukać oszczędności poprzez z jednej strony zlikwidowanie nadmiarowych stanowisk potworzonych przez poprzedniego prezydenta, stanowisk, które często są niepotrzebne, takich stanowisk w samym magistracie powstało 211 w ciągu 2 lat, a drugie tyle w spółkach, ale po drugie Kraków może uzyskać dodatkowe dochody na przykład z opłaty turystycznej, około 200 milionów złotych, przyjeżdża do nas kilkanaście milionów rocznie turystów i oni powinni taką opłatę płacić, oraz po uchwaleniu ustawy metropolitarnej. Niedawno taką ustawę uchwalono do Gdańska. Obszar metropolitarny z tego tytułu będzie miał 500 000 000 zł.
2: Finanse Krakowa były jednym z ważniejszych punktów debaty. Według szacunków zadłużenie miasta w tym roku ma przekroczyć 9 miliardów złotych. Jednym z pomysłów na podreperowanie krakowskiego budżetu ma być wprowadzenie wspomnianej opłaty turystycznej, o którą postuluje także Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy.
7: Przygotowałam ustawę o opłacie turystycznej i walczę o to, by w Sejmie została ona przyjęta, przekonując Ministerstwo Sportu i Turystyki do tych rozwiązań. Dałoby to Krakowowi kilkadziesiąt milionów złotych, może nawet 100, co w znaczący sposób wpłynęłoby na wydatki miasta i na naszą sytuację budżetową.
8: Największym wyzwaniem, które będzie stało przed prezydentem i władzami miast, jest likwidacja czy zmniejszenie zadłużenia Krakowa. Jest takie zagrożenie, że miasto Kraków może utracić suwerenność budżetową na rzecz Rio. I to jest najpoważniejszy problem, jaki mamy. Bez współpracy z rządem, z wsparcie centralne, środki unijne, my sobie z tym nie poradzimy.
2: Dodała Monika Piątkowska z Komitetu Ponad Podziałami, popieranego przez KO i PSL. O opłatę turystyczną Aleksandra Owca zapytała Bartosza Bochenczaka.
9: Czy jest pan zwolennikiem wprowadzenia opłaty turystycznej w Krakowie?
10: Oczywiście wartałoby taką opłatę wprowadzić. Natomiast jej kształt i szczegóły warto dograć, bo nie każda ustawa, która jest wprowadzana w Sejmie, jest dobra. Więc jeżeli pyta mnie pani, czy mnie się sama idea podoba, kształt, tak, idea jest dobra, natomiast zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
2: Nie zabrakło także propozycji transportowych. Monika Piątkowska odniosła się do kwestii budowy metra w Krakowie.
8: Trasa Pychowicka, trasa Zwierzyniecka oraz właśnie budowa metra to są inwestycje, które powinny być już od dzisiaj przygotowywane. Jeżeli chodzi o metro, koszt budowy tej inwestycji około 13 miliardów. Uważam, że bez wsparcia z budżetu państwa, bez wsparcia unijnego oczywiście taka inwestycja w naszym mieście nie powstanie. Dlatego chciałabym, żebyśmy z tej nowej perspektywy 2028-2034 pozyskali środki na budowę metra. Około 8 miliardów złotych możemy pozyskać z miksu. Środki unijne, wsparcie budżetu państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego, PFR około miliarda i około miliarda z budżetu miasta Krakowa. Mam na to gotowy pomysł, gotowy montaż.
2: Ale metro to nie wszystko.
4: Transport to jest rzecz chyba kluczowa dla każdego. Codzienne podróżowanie po mieście w Krakowie są większe korki niż w Warszawie. Mamy najdroższy również bilet godzinny w Polsce, bo kosztujący aż 8 zł, co jest rzeczą dla mnie niesłychaną. Trzeba uporządkować system transportowy. Trzeba uzupełnić system drogowy tam, gdzie jest to wymagane. Trzeba stworzyć węzły przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Trzeba przyspieszyć komunikację miejską i trzeba stworzyć sieć parkingów Parkuj i Jedź, które sprawią, że te 250 tysięcy samochodów spoza miasta będzie się zatrzymywało, nie będzie rozjeżdżało naszych osiedli, naszych niewielkich dróg wewnątrz kwartałów.
2: Mówił Michał Drewnicki z PiS. Jednym z punktów debaty był quiz o Krakowie. Kandydaci mogli popisać się wiedzą.
11: Jakie słynne polskie dzieło miało prapremierę dokładnie tego samego dnia, w którym ruszył pierwszy krakowski tramwaj elektryczny?
12: Wesele.
11: Brawo! Która dzielnica Krakowa jest największa pod względem powierzchni?
10: Nowa Huta.
11: Trzecie pytanie do pana Łukasza Gibały. Która dzielnica ma najwięcej mieszkańców zameldowanych na pobyt stały?
13: Myślę, że w tej chwili to już będzie Prądnik Biały, dzielnica czwarta.
11: Na koniec grudnia ubiegłego roku było tam dokładnie zameldowanych 74 105 osób. Pani poseł Gosek-Popiołek, ile krakowskich parków obejmuje obecnie miejski projekt Odkrywca Krakowskich Parków?
7: Myślę, że będzie to około 78 parków.
11: Szacunek, ilu mieszkańców było zameldowanych w Krakowie na pobyt stały na koniec ubiegłego roku?
4: Ponad 800 tysięcy.
11: Prawie, że dobrze, 816 tysięcy. Pytanie do pani senator Moniki Piątkowskiej. Ile hektarów mają krakowskie błonia?
8: 48.
11: Bardzo dobrze.
2: Ale i nie wiedzą, bo niektóre pytania sprawiły im niemałą trudność.
11: Pierwsze pytanie do pani radnej Owcy. Oficjalnie, jaką powierzchnię ma Kraków?
12: Liczby nie podam.
11: Pan Bartosz Bocheńczak, mogę?
10: Tak.
11: Jaki jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
10: Około 20 kilometrów.
11: Obwód.
10: No, obwód.
11: Tak.
14: To ma to nas matematyki.
11: Dobra, 4 kilometry. Pani poseł, w którym roku Kraków był Europejską Stolicą Kultury, wówczas Europejskim Miastem Kultury?
7: Nie pamiętam.
11: Rok 2000. Michał Drewnicki, który z krakowskich kopców jest największy?
4: Największy
11: kopiec? W sensie najwyższy, żeby była jasność.
4: Najwyższy.
11: Tak.
4: Najwyżej leży kopiec Kościuszki.
7: Piłsudskiego.
4: To jest nieduża różnica, ja zawsze się mylę.
11: I ostatnie pytanie do pani senator Moniki Piątkowskiej. W którym roku Kraków został miastem literatury UNESCO?
8: Oj, też będę przepraszała. Nie wiem, w którym roku został.
13: To ja może dopowiem. Odpowiedziałam na wszystkie trzy pytania, ale to, że miałam trochę szczęścia, bo na niektóre z pytań, które zostały kandydaci, też bym nie znał odpowiedzi.
2: Podczas debaty nie zabrakło słownych przepychanek, tak zwanych pytań na rozluźnienie oraz rekwizytu stołka, który nawiązywał do epidemii kolesiostwa, czyli obsadzania ważnych stanowisk kolegami z partii.
13: Widzę, że emocje rosną i pewnie będą rosnąć, więc ja może dla odmiany, tak, żeby trochę je ostudzić, takie pozytywne pytanie do pani Darii Gosek-Popiołek. Mamy tutaj dwie kandydatki partii lewicowych, panią i panią Aleksandrę Owcę. Jakby pani mogła powiedzieć trzy pozytywne rzeczy o pani radnej Owce?
8: Dziękuję bardzo. To jest bardzo dobre pytanie. Cieszy mnie, że podchodzimy do siebie też w taki bardzo ludzki sposób. Myślę, że Aleksandra Owca jest bardzo rzetelną radną.
3: Gdyby pani została prezydentką, to czy zwolni pani tych ludzi, partyjnych działaczy, którzy siedzenie na kanapie pobierają publiczną pensję? Czy może będzie pani kontynuować epidemię kolesiostwa?
8: Chcę współpracować z fachowcami, z profesjonalistami, ekspertami zarówno ze świata biznesu, ze świata nauki, ale również, pani radna, z tymi pracownikami krakowskiego magistratu i spółek miejskich, którzy przez lata pracowali dla naszego miasta. Oczywiście dokonam przeglądu i jeśli będą takie osoby, o których pani radna powiedziała, bez względu na to, czy mają legitymację, czy jej nie mają, które nie pracują i siedzą na kanapie, etapie, to takie osoby na pewno ze mną pracować nie będą.
3: Niesamowita bajka, biorąc pod uwagę, że szef pani sztabu jest radnym miasta i równocześnie ma stołki w dwóch różnych województwach. Radni Koalicji Obywatelskiej zajęli miejsca w kopalni soli, radna Nowej Lewicy w spółkach wojewódzkich. Na pani ręce.
8: Mam nadzieję, że ktoś z prowadzących zechce ten stołeczek zabrać.
11: No,
8: słuchajcie państwo, ja może takie pytanie trochę na rozluźnienie, bo widzę, że się emocje tutaj gromadzą gęsto i nerwowo, zupełnie niepotrzebnie, a przecież jesteśmy spokojnym miastem i wszyscy jesteśmy spokojnymi ludźmi. I dam szansę tym razem panu Bochańczakowi. Szanowny panie, był taki moment, że pan nie znał teatrów miejskich. Potem w mediach się pan tłumaczył, że już pan je poznał. Już ja daję panu szansę, żeby pan pokazał, że rzeczywiście pan tą lekcję i pracę domową odrobił. Ile mamy teatrów miejskich?
10: Na przykład Teatr Bagatela, na przykład Teatr Ludowy, Teatr Stu, Teatr Kto. Jest tych teatrów kilka, które są teatrami
8: 8
10: miejskich.
8: Dokładnie, tak jak pani radna panu podpowiedziała. Nie kilka, tylko 8.
2: Na koniec każdy z kandydatów miał czas na swobodną wypowiedź. Pierwsza zabrała głos Aleksandra Owca z partii Razem.
3: Zrobię wszystko, żeby zbudować Kraków, który faktycznie działa dla ludzi, w którym da się. Uwolnię pustostany, doprowadzę do tego, że spadną ceny mieszkań, powstrzymam dziki najem krótkoterminowy, bo po pierwsze mieszkania dla ludzi, po drugie potrzebna jest stabilna, pewna praca, bez strachu o to, że stracimy pracę, a miasto obróci się do nas plecami. Po trzecie nowoczesny transport, który można nim dojechać w każde miejsce w mieście, który jest pewny i stabilny.
10: Ja nie obiecuję wielkich projektów, ponieważ wiem, że to są tylko 2 lata prezydentury. My za 2 lata prawdopodobnie spotkamy się w tym gronie i co usłyszymy od ewentualnie, jeżeli przedstawiciele tego systemu wygrają te wybory, że to były tylko 2 lata, więc co oni mieli zrobić? Ja mam prostą propozycję. Robimy audyt wydatków i dostrzegamy problemy mieszkańców, którzy zostali zapomniani. Mieszkańców Wzgórz Czesławickich, mieszkańców Sfoszowic, Nowej Huty.
2: Dodał kolejno Bartosz Bochańczak z Konfederacji. Łukasz Gibała chce, aby Kraków był dla mieszkańców.
13: My wszyscy razem w referendum pokazaliśmy czerwoną kartkę poprzednim władzom naszego miasta. Najwyższa pora, żeby wybrać kogoś, kto przywróci

0: gruntów na produkcję, niskoemisyjny przemysł, tak by mieszkańcy Krakowa mieli dobrze płatne miejsca pracy. Ale chcemy również pamiętać o ludziach, którzy byli wykluczani kosztem lobby turystycznego, kosztem lobby deweloperskiego. Nie chcemy także różnego rodzaju lobby izb, takiej czy innej.
1: Dodał Michał Drewnicki z PiS. Zgodnie z hasłem przewodnim, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chce, aby Kraków był miastem, które dba.
2: Miasto, które rozumie, że ma obowiązki, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, w zamian za przywileje dla deweloperów, uzyskuje prowizje, czyli mieszkania, które może potem państwu wynająć. Miasta, które przywróci bilet 20-minutowy i zorganizuje transport publiczny. Miasta, które rozumie, że o jakości życia świadczą czasami małe rzeczy. Latarnia, która działa, chodnik, to, czy w szkole dzieci wychodzą na pole podczas zajęć przyrody, czy siedzą i oglądają te liście przez okno. Miasta, które rozumie, że składa się na nie miliony drobnych spraw. Takie miasto chciałabym z państwem i dla państwa zbudować.
3: Kraków potrzebuje prezydenta z szeroko otwartymi drzwiami na współpracę ze wszystkimi ponad podziałami. Prezydent, która będzie dbała o bezpieczeństwo, o stabilność, która będzie chciała współpracować z każdym rządem, z politykami, z ekspertami, z przedsiębiorcami, z wszystkimi, bo zapraszamy was wszystkich do współpracy. Potrzebujemy wsparcia ze strony rządu, ze strony biznesu i was, mieszkańcy Krakowa. Takiego miasta chcę. Otwartego, tolerancyjnego, naszego.
1: Dodała w swojej mowie końcowej Monika Piątkowska. Tak przebiegła bitwa o Kraków i o prezydencki fotel, ale ostateczną decyzję podejmą mieszkańcy. Pierwsza tura wyborów w niedzielę 27 września. Lokale będą czynne od 7 do 21.
4: Zapamiętamy tylko stołek dla Moniki Piątkowskiej i słabe odpowiedzi w quizie. Tak wczorajszą debatę kandydatów na prezydenta Krakowa zorganizowaną przez Super Express skomentował Radosław Marzęcki, politolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Czy kampania rozpoczęła się na dobre i kto ma pewne wejście do drugiej tury? O tym już teraz.
5: Za nami kilka debat już takich oficjalnych. Odbyła się też debata Super Expressu. Co w tej debacie było takim punktem clue? Czego może zabrakło?
6: Wydaje mi się, że agendę tej kampanii krótkiej narzuciło referendum i to te tematy będą tutaj obecne, bo o tym myślą mieszkańcy. Sama debata, myślę, że ona niewiele zmieniła, tak? Poza gadżetem z krzesłem niewiele z niej pewnie pamiętamy, może słabe odpowiedzi w quizie, natomiast jakby to też pokazywało, o czym się tu rozmawia, tak? To nie była debata, która wniosłaby jakiś nowy wątek do dyskusji. Te same tematy, czyli zadłużenie miasta, polityka kadrowa, ekologia ze szczególnym uwzględnieniem strefy czystego transportu, tak, ale no, wydaje mi się, że brakuje mi tutaj też takich narzucania takich tematów, gdzie kandydaci mogliby się jakby powiedzieć, za jakim modelem rozwoju miasta są, no? Czy wielkie inwestycje, czy może mniej spektakularne, ale ułatwiające życie. Czy łatwiejsze poruszanie się samochodem po mieście, czy transport zbiorowy, infrastruktura rowerowa na przykład, tak? Co z jakością powietrza w mieście, bo to nie jest taki problem, który można zamieść pod dywan. Jest lepiej w ostatnich latach. Kraków przestał być stawiany jako ten wzór, prawda, w zasadzie nawet czy krajowy, czy nawet międzynarodowy. Zły wzór tak naprawdę, tak? Więc warto byłoby jakby to utrzymać, ale z drugiej strony te rozwiązania, które przyjęto, w dużej mierze przyczyniły się też do odwołania prezydenta Michalskiego.
5: W poprzedniej kampanii i przy okazji referendum pojawiały się też takie głosy, że było dużo hejtu, tej mowy nienawiści. Czy to dopiero przed nami, czy to już się pojawia?
6: Ja myślę, że jakby kontekst tej kampanii jest troszkę inny. Wydaje się, że tutaj ta rywalizacja jest troszkę słabsza, jeśli chodzi o czoło tego peletonu. Zobaczymy, te badania sondażowe wakacyjne, one nie są takie dokładne. Może te pierwsze wrześniowe powiedzą nam trochę więcej, ale w 2024 roku też jeszcze te badania sprzed miesiąca, dwóch miesięcy przed wyborami jeszcze wprowadzały w błąd. Tam Łukasz Gibała wciąż prowadził, prawda? Potem przegrał nawet tą pierwszą turę. W związku z tym wydaje się, że walka toczy się o drugie miejsce tak naprawdę i ona tam jest ostrzejsza pomiędzy kandydatkami związanymi ze środowiskiem lewicowym i kandydatami związanymi z tym środowiskiem prawicowym i oni chyba najbardziej atakują Monikę Piątkowską, tak? Więc oni czują, że tutaj o to drugie miejsce toczy się bój, a druga tura jak zawsze rządzi się swoimi prawami, tak? To jest pół na pół i może się wiele wydarzy w zależności od rozmaitych sojuszy. No siłą rzeczy to też nie jest kampania, w którą zaangażowane są duże pieniądze, tak? Ponieważ no, partie polityczne nie planowały takiego wydatku w swoim harmonogramie. W związku z tym no, też tutaj widać to w mieście i nie spodziewam się tego, żeby kampania była bardzo silnie widoczna w tej przestrzeni takiej zewnętrznej. Sami kandydaci też o tym mówią, że liczą na rozmowy z mieszkańcami, tak? Ten kontakt bezpośredni, bo on jest w zasadzie bezkosztowy. No i aktywność w mediach społecznościowych.
5: Czy ta kampania teraz dopiero nabierze tempa?
6: Myślę, że nie będzie tak ostro, jak to było w 2024.

0: 2014 roku, ponieważ też ta strona związana z koalicją rządzącą w Polsce, ona jest trochę tutaj poobijana po tym referendum. Tak? W związku z tym jakby te argumenty, których używał Aleksander Miszalski, dzisiaj niektóre się trochę zużyły, byśmy powiedzieli, i nie można ich wszystkich tutaj wynosić na sztandary, bo są mniej skuteczne, mniej popularne w mieście. W związku z tym na razie to jest bardzo stonowane, jeszcze nieobecne. Myślę, że podobnie jak w przypadku referendum, ostatni tydzień, półtora, dwa tygodnie przed wyborami będzie emocjonujący. Wtedy uwaga mieszkańców się też skupi na samym procesie wyborczym, będą klarować się preferencje wyborcze i będą zapadały decyzje.
1: Łukasz Gibała ma więc szansę pewną już na drugą turę, skoro ta gra według pana odbywa się o to drugie miejsce?
0: Ja o tym wnioskuję po zachowaniach kandydatów, natomiast jako badacz też zachowań politycznych, opinii publicznej, mam duży dystans do tego, co do tej pory wiemy. Tak jak powiedziałem, tutaj badania sondażowe pochodzą jeszcze z okresu wakacyjnego. Mamy tam w tych badaniach też ujawnioną liczną grupę osób niezdecydowanych, to jest 1/4 samych badanych. W związku z tym jakby mam duży dystans i raczej oczekuję na to, że będziemy widzieć w najbliższej przyszłości więcej takich badań, które będzie można ze sobą porównać, zidentyfikować jakieś trendy. Patrząc na rok 2024, gdzie wiele sondaży jeszcze sprzed miesiąca, przed wyborami dawały to pierwsze miejsce w pierwszej turze Łukaszowi Gibale, no miałbym wiele oporów przed tym, żeby wyrokować w tym momencie, że on jest kandydatem pewnym, jeśli chodzi o wejście do drugiej tury. Mieszkańcy zdecydują o tym, czy chcą faktycznie zmiany zarządzania, czy chcą kontynuacji, myśląc szeroko nawet właśnie też o prezenturze Jacka Majchrowskiego tutaj, tak? Czy chcą tamtego modelu, czy chcą zupełnie nowego modelu, który niektórzy kandydaci przynajmniej komunikują, ale czy są w stanie wdrożyć w życie, to też tego nie wiadomo, bo dobra prezencja, prawda, i sprawność retoryczna w debacie, to jeszcze nie to samo, co zarządzanie miastem.
2: Rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej policja tłumaczy się, jak dba o bezpieczeństwo na krakowskich drogach. Chodzi o przekraczanie prędkości. W rejonie ulicy Nadwiślańskiej, gdzie doszło do wypadku, w 2024 roku było 207 takich zgłoszeń od mieszkańców. O szczegóły pytał nasz reporter Kuba Solarz.
3: Jak w ostatnich latach wyglądały statystyki wypadków i kolizji bezpośrednio na ulicy Solnej, no i na tych ulicach sąsiadujących, na Nadwiślańskiej i Piwnej?
4: Komisarz Piotr Szpiegowcer, prasowy komendanta miejskiego policji w Krakowie. Problematyka związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na krakowskim Zabłociu od lat pozostaje w zainteresowaniu krakowskiej policji. Funkcjonariusze z krakowskiej drogówki cały czas prowadzą działania kontrolne, prewencyjne, analizy dotyczące bezpieczeństwa w rejonie Zabłocia. Mówimy tutaj o ulicach Nadwiślańskiej, Piwnej, Krakusa, Solnej, rejon Bohaterów, Getta. Jeśli chodzi natomiast o typowo ulicę Solną, tam gdzie doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia, należy podkreślić, że nie jest to tak naprawdę miejsce szczególnie niebezpieczne. W okresie od 23 sierpnia 2021 roku do 21 sierpnia 2026 roku, czyli mówimy o okresie powiedzmy 5 lat, odnotowano tam jeden wypadek, w którym jedna osoba została ranna. W tym samym okresie natomiast na ulicy Nadwiślańskiej doszło do 3 wypadków, w których 3 osoby zostały ranne. Było tam też 25 kolizji. Na ulicy Piwnej odnotowano jeden wypadek z jedną osobą ranną i odnotowano tam 10 kolizji. Na ulicy Zabłocie doszło do 4 wypadków, w których 4 osoby zostały ranne oraz odnotowano tam 60 kolizji.
3: Jak wypada Kraków w zestawieniu liczby zdarzeń drogowych na 100 tysięcy mieszkańców na tle innych dużych polskich miast, na przykład w porównaniu z Warszawą?
4: No właśnie tutaj należałoby zaznaczyć, że Kraków jest miastem bezpiecznym, jeżeli chodzi tak naprawdę o ruch drogowy. Odnosząc się do liczby zdarzeń drogowych, jakie mają miejsce na terenie Krakowa, przyjmując liczbę zdarzeń na 100 tysięcy mieszkańców, Kraków stanowi spośród tych dużych miast jedno z bezpieczniejszych miast. W zasadzie Kraków jest na szarym końcu. Jeżeli właśnie przyjmujemy te kryteria zdarzeń na 100 tysięcy mieszkańców, dużo tych większych miast jest przed Krakowem. Także myślę, że możemy śmiało stwierdzić, że Kraków jest miejscem bezpiecznym. Policjanci tutaj podejmowali też, policjanci z ruchu drogowego, wiele działań, wiele akcji, począwszy od 1 stycznia do 31 sierpnia. W sumie policjanci przeprowadzili 287 działań wymierzonych w kierujących nieprzestrzegających przepisów. Wśród nich były takie działania jak taksi, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, działania prędkość, alkohol i narkotyki, trzeźwość i narkotyki, nielegalne wyścigi, bezpieczny pieszy, rowery i hulajnogi, bezpieczny motocyklista.
3: Mieszkańcy twierdzą, z którymi rozmawiałem, że krakowska policja nie robi nic w tym kierunku, żeby jednak zwiększać to bezpieczeństwo i żeby ukrócić tą szybką jazdę, te nocne też wyścigi kierowców na ulicach Krakowa.
4: I myślę, że chociażby same te liczby statystyki pokazują, że tak nie jest. Pokazują, że Kraków jest tak naprawdę naprawdę bezpiecznym miastem. Ilość podejmowanych działań przez policjantów z krakowskiej drogówki jest, no można powiedzieć, bardzo duża, a i te statystyki, o których wcześniej mówiłem, wskazują, że jest bezpiecznie. Działania krakowskiej policji nie ograniczają się tylko do doraźnych kontroli. W 2024 roku podczas prowadzonej analizy sytuacji właśnie w rejonie Zabłocia, m.in. na ulicach Nadwiślańskiej, Piwnej, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego rozważali również rozwiązania organizacyjne, które mogłyby trwale ograniczyć występujące tam problemy. Jednym z proponowanych rozwiązań było wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu z odpowiednimi wyjątkami dla mieszkańców oraz lokalnych punktów gastronomicznych. Propozycja ta była przedstawiona przez Wydział Ruchu Drogowego podczas posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 13 we wrześniu 2024 roku. To oznacza, że policja nie ograniczyła się jedynie do reagowania na pojedyncze przypadki naruszeń prawa. Wskazywała rozwiązania organizacyjne, które mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.
2: Do dziś nie wprowadzono na Zabłociu strefy ograniczonego ruchu. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku, ale za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wiosną 2027 roku przejmie zarządzanie na tym odcinku autostrady.
5: Maciej Osowski, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kraków. Dla kierowców oznacza przede wszystkim brak opłat i brak bramek związanych z poborem opłat, zarówno od strony Krakowa, jak i od strony Katowic. I to jest najważniejsza informacja. Poza tym, jeżeli chodzi o jazdę, nic więcej się nie zmieni. Natomiast my rozpoczynamy procedurę rozbudowy tego odcinka autostrady. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji z decyzją środowiskową. To ma nastąpić na dniach. No i potem będzie już normalnie związane z cyklem już prowadzenia prac budowlanych. Proszę pamiętać, że kwestia jest rozbudowy o trzeci pas, także w grę wchodzą obiekty mostowe. To będzie też kwestia oceny, przebudowy, rozbudowy. Natomiast na dzień dzisiejszy najważniejszą informacją jest to, że jeździmy bez opłat od marca 2027 roku.
3: Jeszcze doprecyzujmy, opłaty znikną dla osobówek.
5: Tak, a tak jak w całym kraju obowiązują opłaty związane z transportem towarowym, tak samo i tu będą obowiązywały.
3: Nie obawiają się Państwo, że to zniesienie opłat dla osobówek sprawi, że będą większe korki na czwórce, że tych aut pojawi się jednak więcej?
5: Na pewno pojawi się więcej, dlatego że wszyscy, którzy korzystali dzisiaj z objazdów, chcą oszczędzić, pojadą tą drogą. Dlatego rozbudowujemy o trzy pasy. Natomiast wiemy też, że nie będzie korków na bramkach, bo bramek nie będzie, tak?
3: Który to będzie rok 2030?
5: Plan jest taki, że jeżeli mamy dzisiaj rok 26, aby dokumentacja była do budowy gotowa na 29 i 30 rok, wtedy rozpocząć proces budowlany, tak?
3: Potrwa 3 lata.
5: Tak jest zakładane.
3: Jakie jeszcze trwają teraz prace? Co jeszcze dzieje się aktualnie na autostradzie A4?
5: Firma Stal Export wykonuje 2 mopy Rudno i naprzeciwko miejscowości. Te mopy mają być oddane do użytkowania oraz stan jakoś tak, jak była w umowie. To wszystko podlega od 1,5 roku odbiorom, bo odbieramy razem z oddziałem Katowice i przejmujemy dokumentację, przejmujemy badania, obiekty. To naprawdę jest długotrwały, duży proces odbiorowy. Proszę pamiętać, że umowa ta powstała 30 lat temu, więc w innym otoczeniu prawnym, przepisów środowiskowych. Proszę pamiętać, że jeszcze wtedy nie było przecież decyzji środowiskowych. My to wszystko musimy przejąć, przygotować do funkcjonowania, przygotować do budowy. Proszę zobaczyć na całym odcinku pomiędzy Katowicami a Krakowem nie ma ani jednego przejścia dla zwierząt. To wszystko będzie wymagało nowej rzeczywistości, nowych warunków, tak jak mówię, środowiskowych i faktycznych. Nad przejęciem tego odcinka pracuje ponad 54 osoby. To są zespoły pod nadzorem naszej centrali z Warszawy, która bardzo skrupulatnie pilnuje procesu odbioru tego odcinka.
3: Jakie jeszcze inne kluczowe inwestycje planuje Generalna Dyrekcja na tym odcinku po przejęciu?
5: Na dzień dzisiejszy najważniejszą jest rozbudowa o trzeci pas. Naprawdę to jest duża inwestycja. Planowane są tu miliardy złotych na wydanie pieniędzy. Natomiast to wszystko będzie po wykonaniu dokumentacji, która pokaże, jaki zakres robót i jakie wartości tych robót wchodzą w grę, aby te trzy pasy wykonać. I proszę pamiętać, że te trzy pasy będą kontynuacją potem trzeciego pasa od Balit, czyli gdzie był punkt opłat, przez A4 całą, aż w stronę ulicy Kąpielowej, czyli węzeł Łopatkowice. I planowane jest, mamy program inwestycyjny na trzy pasy pomiędzy Bieżanowem, czyli Krakowem, a Tarnowem.
2: Rozmawiał Kuba Solarz. Aż 35 km bezkolizyjnej wiślanej trasy rowerowej, a to nie wszystkie nowe drogi, które planuje wybudować krakowski zespół do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. Eksperci pracowali nad nowymi rozwiązaniami przez 2 lata. W efekcie w latach 2026-2030 rowerowa mapa naszego miasta rozrośnie się tak, by mieszkańcom podróżowało się łatwiej i bezpieczniej.
6: W ramach zespołu dążymy do tego, żeby wspólnie razem z środowiskiem rowerowym, z jednostkami miejskimi wypracować takie działania, aby faktycznie nasza sieć dróg dla rowerów była spójna. Małgorzata Jedynak, jestem kierowniczką działu uzgodnień rozwoju mobilności aktywnej w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie i pełnię także funkcję zastępczyni przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej. W tym momencie te inwestycje, które prezentowaliśmy dzisiaj na konferencji, są w różnej fazie. Jedne w fazie budowy, w fazie projektowej czy w fazie planowania, ale wszystkie mają na celu zapewnienie spójnej sieci dróg dla rowerów, która da szansę bezpiecznego przemieszczania się po mieście mieszkańcom.
7: Czego mogą się mieszkańcy Krakowa spodziewać w tym roku?
6: W tym roku przede wszystkim realizowana jest infrastruktura rowerowa w postaci kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Dudwinowem. To jest inwestycja, która w tym momencie jest na ukończeniu. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Inwestycji Miejskich prawdopodobnie pod koniec września zostanie udostępniona mieszkańcom. Istotne inne odcinki infrastruktury rowerowej to jest przede wszystkim cała infrastruktura, która jest realizowana w ramach budowy linii tramwajowej KST4 z odcinkami dochodzącymi wzdłuż ulicy Bohomolca czy Dobrego Pasterza. Także bardzo istotne w mojej ocenie jest odcinek łączący ulicę Puszkarską z ulicą Kamińskiego przez Las Bonarka. Dzięki temu krótkiemu odcinkowi zostanie zapewnione bardzo ważne połączenie rowerowe. Do tej pory ulica Puszkarska była odcięta od infrastruktury rowerowej, a dzięki temu odcinkowi będzie możliwość bezpiecznego dojazdu do centrum.
8: Marcin Dumnicki, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. Zespół został powołany dlatego, że widać było, że Kraków trochę ugrzązł w niektórych trudnych miejscach. To znaczy mamy takie nierozwiązane problemy, brakujące kładki w niektórych miejscach, brak na przykład przejazdu pod linią kolejową, która spięłaby spokojne uliczki, którymi można jeździć rowerami poza tym większym ruchem samochodowym. I część takich miejsc, no w ogóle nie było wiadomo, co tam zaprojektować, a w części miast były jakieś projekty, były próby, ale zajmowała się tym jedna jednostka miejska, ona grzęzła na uzgodnieniach czy z jednostkami zewnętrznymi typu Wody Polskie, czy międzyresortowymi w samym Krakowie. No i zespół zajął się tym, żeby do danej inwestycji, do danego problemu zaprosić wszystkie osoby, które będą tym zainteresowane i mogą coś posunąć naprzód. I w momencie, gdy na przykład rozważaliśmy inwestycje, które zahaczają o tereny Wód Polskich, byli również dopraszali przedstawiciele Wód Polskich, żeby już z nimi na bieżąco uzgadniać. No jeśli mamy jakąś drogę rowerową przez park, oczywiście Zarząd Zieleni Miejskiej uczestniczył wtedy w całym posiedzeniu. I dzięki temu mamy wrażenie, że udało się ruszyć. Mamy pakiet projektów z rozpisanymi na lata możliwościami do 2030 realizacji tych projektów. To oczywiście jest nie wszystko. W tym horyzoncie do 2030 trzeba przygotować kolejne projekty. I tu myślę o tym przede wszystkim o perspektywie różnych unijnych dofinansowań, tak żeby mieć gotowy projekt, który może uzyskać finansowanie już, gdy będzie taka możliwość. Bo w momencie, gdy wiemy, że możemy coś sfinansować zewnętrznie, jakąś dobrą inwestycję drogą rowerową, a nie mamy jej planów, no to jest niestety za późno, bo ten proces inwestycyjny przygotowania papierologii zajmie dłużej niż musi być rozliczony już wykonanie.
9: Skąd w takim razie środki na to?
8: To jest nasz postulat. To znaczy my byśmy chcieli, żeby Kraków zapewnił środki w wysokości 0,6% budżetu rocznego po prostu na realizację infrastruktury rowerowej, którą Kraków sam ma już przygotowaną i będzie projektował. Czyli to zarówno na wykonanie tego, co już w tym momencie jest w projektach, tej wydzielonej samodzielnej infrastruktury i na kolejne projekty. Żeby ten proces inwestycyjny zarówno mieszkańcy widzieli to, co się pojawia już, ułatwienia rowerowe czy w ogóle nowe możliwości dojechania na rowerze tam do pracy czy szkoły w mieście, ale też żeby szuflada z projektami, że tak powiem, puchła, żebyśmy mieli duże możliwości. Też mamy nadzieję, że oprócz tych pieniędzy uda się zdobyć dofinansowanie zewnętrzne na takie większe projekty, o których znowu tutaj też nie była mowa, bo na przykład w świetle znowu marzeń i takiego dalekiego projektu jest chociażby kładka przy Norbertankach, gdzie też przydałoby się dla ruchu rowerowego i pieszego połączyć dwa brzegi Wisły.
10: Krzysztof Dąbrowa, Zarząd Transportu Publicznego, członek zespołu rowerowego. Wśród tych tematów, tematów, którymi się zajęliśmy, tak naprawdę najważniejsze jest załatanie tych takich białych plam na mapie Krakowa, tej infrastrukturalnej, rowerowej, bo dziś można powiedzieć, że Kraków dysponuje całkiem sporą liczbą przyzwoitych kilometrów infrastruktury rowerowej. Problemem nie jest zatem liczba tych kilometrów, tylko to, jak ta infrastruktura jest połączona. Łatwo sobie to pewnie w taką ubrać metaforę. Wyobraźmy sobie świetną drogę standardu S, czyli szybkiego ruchu, która nagle przerwana jest, której ciągłość przerwana jest małym strumykiem. Czyli moglibyśmy jechać dalej, ale brakuje tego właśnie mostka czy tunelu. I dzisiaj tak wygląda niestety infrastruktura rowerowa w Krakowie. Mamy całkiem niezłą infrastrukturę właśnie liniową, ale brakuje nam połączeń. Zespół zajął się w związku z tym załataniem tych biały plan i przez 2 lata prowadziliśmy proces inwestycyjny, który doprowadził do tego, że większość z tych białych plan ma dzisiaj już swoje projekty, ergo gotowość do tego, żeby realizować je już w przestrzeni publicznej.
7: Jakie to były plamy białe? Bo wspominał Pan właśnie o tych miejscach takich. Gdzie one się znajdowały?
10: Znaczy one się dalej znajdują, natomiast to, co dzisiaj się udało już do tej pory zrobić, to mamy otwarty park kolejowy trzeci, czyli logiczną kontynuację mostu Podgórzanek, tego mostu kolejowego równoległego do mostu Powstańców Śląskich. Dzięki temu rowerzyści od południa Krakowa, gdzieś z Prokocimia, Bieżanowa, ale też Podgórza są w stanie dostać się łatwiej do centrum miasta. Mamy wykonaną drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Nawojki, która otwiera się w zasadzie na całe miasteczko studenckie i tę część Krowodrzy. Mamy ulicę Broszka, połączenie z ulicą Wadowicką. Krótki odcinek, ale niezwykle istotny, bo sprawiający, że rowerzyści, którzy jadą właśnie od Podgórza, od Wadowickiej, mogą skręcić w kierunku Ruczaju, w kierunku Łagiewnik. To są te rzeczy, które zrealizowaliśmy już teraz. Też synchronizowaliśmy pracę w ramach infrastruktury, która powstaje dla krakowskiego szybkiego tramwaju na Mistrzejowice. Tam powstały całe kilometry, czy powstają całe kilometry dróg rowerowych, ale przede wszystkim dało nam się sprawić, że poza nimi tak naprawdę powstały drogi, które dojeżdżają do nich, czyli to nie jest oderwana od logiki sieci infrastruktura, bo mamy równocześnie budowę drogi dla rowerów na Dobrego Pasterza, na Bohomolca, wyremontowane chodniki na Lublański. To wszystko sprawia, że dzięki właśnie koordynacji prac zespołu ta inwestycja nie zostaje oddana jako goła część wzdłuż tramwaju, tylko jest po prostu jakąś całą siecią, która pozwala przemieszczać się. Natomiast mamy bardzo, bardzo dużo białych plam do uzupełnienia. Dzisiaj je wskazywaliśmy i wskazywaliśmy też na ile, jak bardzo logiczne ciągi one uzupełniają. I tak zostając właśnie z tej strony Mistrzejowic, czy w zasadzie Czerwonego Prądnika, brakujące połączenie do centrum od tej infrastruktury nowej, czyli od Muńskiej, od Meissnera, nie mamy dzisiaj możliwości przemieszczania się rowerem bezpiecznie przez ulicę Pilotów, w związku z czym konieczne jest zrealizowanie 2 inwestycji, czyli tunelu między Chałupnika a ulicą Lotniczą pod torami kolejowymi i dalej kontynuacja z tej lotniczej nad rzeką, nad Białuchą. To jest coś, co nie tylko bardzo poprawi byt rowerzystów, ale też sprawi, że będzie po prostu dużo wygodniej przemieszczało się pieszym, którzy tam mieszkają, mieszkańcom tych okolic. Druga strona to z kolei właśnie wspomniany wcześniej park kolejowy, ale tym razem od Grzegórzeckiej do ulicy Miodowej. Tutaj duży priorytet dla tej inwestycji wynika z tego, że zmieniły się plany miasta dotyczące Starowiśnej, więc nie mamy dzisiaj logicznego połączenia z drugiej strony, od strony Grzegórzek, z mostem Podgórzanek, a to jest właśnie taka magistrala rowerowa południowa, która by nam bardzo ułatwiła ruch rowerowy z dala od ruchu ogólnego, bo tu mówimy o inwestycjach, które w zasadzie w żaden sposób niemal nie ingerują w ten ruch ogólny. Mamy też inwestycje wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej, czyli najważniejszej pewnie trasy nie tylko w Krakowie, ale też w całej Polsce. Teoretycznie 30 kilka kilometrów ciągłej trasy wzdłuż Wisły przez Kraków. Z drugiej strony 4 takie bardzo ważne miejsca do uzupełnienia, czyli Zakole Wisły, gdzie mamy zawężenie, które jest niebezpieczne i dla pieszych, i dla rowerzystów. Mamy tunel przy Ofiardombia, gdzie dzisiaj nie ma możliwości też przejechania rowerem bezpiecznego. Dalej konieczność budowy kładki nad Białuchą i później wyjazd w kierunku wschodnim, wjazd na ulicę Longinusa pod Bipięty, dojazd do mostu Wandy przez ruchliwą ulicę. Tam musimy zbudować drogę dla rowerów i wtedy ta infrastruktura rowerowa wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej będzie pełna. Mamy też bardzo ważną inwestycję w postaci budowy kładki wzdłuż mostu Nowochódzkiego, bo dzisiaj dwa odcinki bardzo przyzwoitej infrastruktury rowerowej na ulicy Nowochódzkiej kończą się właśnie na tym moście, gdzie mamy 90 cm szerokości i dla rowerzystów, i przede wszystkim dla pieszych. Więc tutaj zaprojektowana kładka, która połączy oba te brzegi, no ale też punktowe miejsca, takie jak przejazdy właśnie przez tę Nowochódzką na Wiślanej Trasie Rowerowej, otwarcie portu Płaszów, które wybudowały Wody Polskie dla ruchu pieszego i rowerowego. No i mamy też te połączenia takie pojedyncze, typu inwestycja, która będzie realizowana już w tym roku, druga strona Alei Pokoju, poprawa przy ulicy Prądnickiej na wysokości Nowego Chleparza, tam mamy urwaną drogę dla rowerów na wysokości przystanku autobusowego, to też lada moment będzie realizowane, ale też ominięcie parku Chleparskiego na wysokości dworca towarowego w kierunku Prądnickiej po Starotorzu, taka nowa droga, która będzie też bardzo ułatwiała życie rowerzystom. I sporo takich miejsc, które gdzieś jeszcze są na liście, w tym momencie nie jestem w stanie ich pamięci wymienić, natomiast odwołuję się i zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tych naszych materiałów. Przygotowaliśmy program na lata 2026-2030, w którym wskazujemy, w którym roku moglibyśmy realizować które z tych zadań. No i zachęcamy, to jest nasza rekomendacja dla obecnych, dla przyszłych władz miasta, żeby do tego podejść w sposób ambitny.
2: Rozmawiał Olek Kamiński. Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów. To czeka na małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał on na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. Ma wspierać leczenie najmłodszych, których o wrażenia pytał nasz reporter Kuba Solarz.
11: Podoba Ci się ogródek tutaj?
12: Tak.
11: A podobają Ci kwiatki?
12: Tak. Ja siedzę, mamą.
11: I co jeszcze tutaj robisz?
12: Kopalą kopię.
11: Podoba Ci się tutaj w ogrodzie?
12: Tak.
11: A co najbardziej?
12: Ta ścieżka.
11: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
12: Ścieżki, kamyki, sztuczna klawa.
11: Podoba Ci się tutaj w ogrodzie?
12: Tak.
11: A co Ci się najbardziej podoba?
12: Bańki.
11: Co jeszcze?
12: Zwierzaki.
11: Co Ci się podoba tutaj w tym ogrodzie?
13: Najbardziej mostek.
11: I co jeszcze? Zwierzaki Ci się podobają?
13: Tak. No i fajna zabawa tu jest.
14: Anna Marusia, prezes Fundacji Urtyka Dzieciom. Ogród sensoryczny to jest taka przestrzeń, która ma dawać radość dzieciom, ma pozwolić na kontakt z naturą, z świeżym powietrzem, z różnymi kolorami, zapachami, barwami. Ma sprawiać, żeby dzieciom po prostu lepiej się leczyło w szpitalu, przebywało ten proces podczas leczenia i przede wszystkim nam zależy na tym, żeby dzieci mogły po prostu korzystać na zewnątrz z kontaktu z naturą. To jest pewna forma wsparcia leczenia. Przede wszystkim to nie chodzi o to, żeby zastępować leczenie medyczne, natomiast jest to forma wsparcia taka terapeutyczna i tutaj w planach też mamy uruchomienie cyklu takich warsztatów dla dzieci, warsztatów hortiterapii, które będzie prowadziła specjalistka, tak aby dzieci mogły troszkę więcej dowiedzieć się o roślinach, o sposobach sadzenia, o różnych właśnie właściwościach i żeby im też tutaj poprzez te warsztaty umilać dodatkowo czas.
15: Przestrzeń, która pozwala naszym pacjentom poczuć się choć przez chwilę, tak jakby byli w lesie, jakby byli we własnym domu w ogrodzie i tak naprawdę uciec choć na chwilę od tych codziennych trudów, które dotyczą naszych ciężko chorych pacjentów. Już od samego początku, jak tylko dało się wprowadzić tutaj pacjentów, to widzimy, że tak naprawdę chętnie wychodzą, spędzają dużo czasu razem z rodzicami, dla których przecież to również jest oddech. No wydaje się, że to będzie spełniać bardzo dobre funkcje terapeutyczne. Wiemy dobrze, że w sytuacji, kiedy pacjent ma dobry stan psychiczny, mniej odczuwa ból, mniej odczuwa lęk, mniej odczuwa tęsknotę za domem. Więc mamy głęboką nadzieję, że tutaj ten ogród spełni te wszystkie funkcje terapeutyczne również. Znajdują się tutaj mnóstwo roślin różnego typu. Na dodatek jeszcze specjalne meble rehabilitacyjno-terapeutyczne, które pozwalają odczuwać przez dzieci różne wrażenia sensoryczne, a wiemy dobrze, że terapia sensoryczna również jest terapią, więc w związku z tym będą mogli w tej terapii uczestniczyć. Mamy tutaj różne zwierzątka, dzięki którym tak naprawdę ta radość dzieci jest zdecydowanie większa.
2: A to już profesor Szymon Skoczeń, lekarz-onkolog z krakowskiego szpitala. Małym pacjentom życzymy, aby pogoda jak najdłużej sprzyjała aktywnościom w tym ogrodzie. Pamięci Andrzeja Załuchy przy ulicy Mogilskiej 43 w Krakowie można zobaczyć mural poświęcony wybitnemu polskiemu wokaliście. Powstał on niedaleko dawnego miejsca zamieszkania Załuchy. Autorem dzieła jest Piotr Tuse-Jaworski, ceniony artysta nie tylko w Polsce, ale także w Europie.
16: Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie.
17: Agnieszka Zaucha, córka Andrzeja Zauchy. Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że tu se to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam. Zaangażowana, no, miałam jakby możliwość wglądu, natomiast no, mnie akurat się podobały wszystkie projekty, wszystkie kolorystyczne warianty. Nie miałam żadnych zastrzeżeń. Świetnie, od samego początku świetnie. Chciałam troszkę inny napis, bo ja wymyślałam, żeby było tu se zaśpiewam, ale to się chyba nie udało, natomiast tu se la vie też jest bardzo, bardzo okej, także super.
8: Mateusz Masior, jestem prezesem Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Ten mural, który Państwo tutaj widzicie, zakładając, że sztuka street artu w Polsce no, nie kwitnie tak jak w krajach zachodnich, jest dla nas czymś, co przede wszystkim spełnia naszą ambicję, bo na Andrzejka sobie będzie można teraz popatrzeć. Po drugie, cieszymy się, że wydarzyło się to z tak ogromną życzliwością miasta, bo to też pokazuje, to jest bardzo istotne, że miasto zna, rozumie, czuje i chce w takich inicjatywach brać udział. Była burza mózgów, dlatego że na początku koncepcja była bardziej ofensywna. Pierwotnie był pomysł, żeby było więcej czerwieni, więcej pomarańczu, czyli żeby ten mural był, nie chcę powiedzieć, bardziej krzyczący, ale był dużo bardziej, albo jeszcze bardziej wymowny. My nie do końca chcieliśmy w tym kierunku pójść, dlatego że chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
2: A rozmawiał Olek Kamiński. Zakup produktów spożywczych, opłaty rachunków, wypłacanie wynagrodzeń kucharzom. Przytulisko świętego brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Skawińskiej w Krakowie miesięcznie potrzebuje 16 tysięcy złotych na utrzymanie kuchni i stołówki dla swoich podopiecznych. Każdego dnia wydawane są tu posiłki dla ponad 70 mieszkańców, którzy znaleźli tu schronienie w trudnym momencie życia. Placówka apeluje o wsparcie finansowe.
18: Brat Jan Janusz Albertyn, kierownik przytuliska dla bezdomnych w Krakowie. Przytulisko pomaga osobom doświadczającym bezdomnych, które zgłaszają się tutaj po to, aby tą swoją sytuację zmienić. Zapewniamy im 3 posiłki dziennie, miejsce do spania, mają gdzie się umyć, gdzie wybrać sobie rzeczy. Mogą stąd wyjść, szukać pracy.
2: Czym jest stołówka dla mieszkańców przytuliska?
18: Stołówka jest takim sercem naszego domu. Mogą w spokoju zjeść, mogą porozmawiać między sobą, tam się budują relacje. Tam tak naprawdę spędzają sporą część tego czasu w ciągu dnia. Jest to tak jak w każdym domu, takie miejsce właśnie, gdzie tam się takie tworzy ogniska domowe, jakieś takie ciepło. No i właśnie tam jest taka luźna atmosfera, gdzie można swobodnie porozmawiać. Widzą też potrzeby drugich, pomagają tym osobom, które są niepełnosprawne, tam przynieść ten posiłek, usłużyć im w jakiś sposób, więc tam się też uczą bycia ze sobą i służenia sobie nawzajem.
2: Co będzie dzisiaj na obiad?
19: Dzisiaj będzie pieczarkowa na zupę, a na drugie będzie kalafior, sałatka, ziemniaczki. Potem damy śmietanę, damy przyprawy, wszystko, żeby było ze smakiem.
2: Jak funkcjonuje stołówka?
18: Zatrudniamy tutaj 3 panów, którzy przygotowują te posiłki. Wszyscy są byłymi mieszkańcami tego domu, kiedyś korzystali z jego pomocy. Dzisiaj już są na drodze takiej do samodzielności. Posiłki przygotowane są w zasadzie już od 6 rano, czyli zaczyna się od tego, że panowie, którzy tutaj mieszkają, mają taki dyżur, przychodzą na obierak, przygotowują warzywa. Potem panowie kucharze tam już z tego robią konkretne posiłki, czyli śniadania, obiady, kolacje. Jest osoba, która obsługuje zmywak, czyli sprząta po tym wszystkim. To też jest dyżur kilku mieszkańców, którzy się tym dzielą, tą pracą. Posiłki są wydawane w określonych porach. To ma uczyć takiej systematyczności, że to nie jest wszystko dostępne tak stale, tylko trzeba się do czegoś dostosować, uczyć jakiegoś planu dnia. Mamy też takie piękne kwiaty tam poustawiane od niedawna, które wolontariusze nam dostarczyli, więc staramy się też o taką estetykę tam zadbać.
2: Potrzebujecie wsparcia? Na co potrzebne są pieniądze?
18: Pieniądze są potrzebne właśnie na opłaty wynagrodzeń naszych panów, którzy przygotowują te posiłki, na produkty żywnościowe, na opłatę mediów, na wszystkich tych rzeczy, które są potrzebne, aby ta kuchnia, no i ta stołówka w efekcie mogła funkcjonować. Finansowane jest to w taki sposób, że dostajemy dotacje z miasta, ale ona pokrywa tylko część kosztów. Znaczną część musimy pokryć sami. Miesięcznie wychodzi około 16 tysięcy. To jest kwota i tak stosunkowo niewielka, biorąc pod uwagę ilość mężczyzn, których musimy tu wyżywić. Dużo produktów dostajemy od darczyńców, no ale właśnie są rzeczy, które musimy już płacić. Ta kwota jest tym, czego potrzebujemy, aby w ciągu miesiąca ta kuchnia mogła funkcjonować. Brat Albert miał takie powiedzenie, że trzeba być dobrym, jak chleb, który leży na stole i którego każdy może podejść, wziąć tyle, ile potrzebuje, aby się nakarmić. Więc jakby ten aspekt właśnie karmienia ludzi jest pierwszą formą pomocy i bez tego się nie da ruszyć. Dlatego to jest tak ważne. Te pieniądze rzeczywiście są nam potrzebne, dlatego też jeżeli Państwo mieliby taką możliwość, chęć wesprzeć nas, no to serdecznie do tego zapraszamy.
2: Wesprzeć przytulisko można wpłacając datki na internetową zbiórkę pieniędzy lub na konto bankowe placówki. Rozmawiała Karolina Suder. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Impreza 12 i 13 września. Co jeszcze czeka na uczestników w kolejny rowerowy weekend? O to pytał nasz reporter Kuba Solarz.
3: Czym tegoroczna edycja Małopolska Tour wyróżnia się na tle innych wydarzeń?
20: Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, odpowiedzialna za małopolską kulturę i turystykę. Wyróżnia się na tle innych wydarzeń przede wszystkim tym, że promuje spędzenie czasu na świeżym powietrzu w gronie najbliższych, uprawiając jednak w jakiś sposób wysiłek fizyczny, no bo rower to jest ruch, w związku z czym uważam, że nie ma nic zdrowszego i lepszego niż spędzenie czasu z rodziną wśród najbliższych na świeżym powietrzu. A że do tego dochodzą wszelkiego rodzaju atrakcje, gdzie możemy coś i zasmakować, i wygrać, i emocje jakiejś rywalizacji, no to są już takie smaczki, z którymi Państwo się zetkniecie, jeżeli przyjmiecie nasze zaproszenie. Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku, czyli zapraszamy bardziej profesjonalistów na MTB Festival, który będzie miał miejsce w pierwszym dniu, w sobotę, czyli najpierw zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą pokazać efekty swojej pasji, no a w niedzielę zapraszamy już całymi rodzinami, czyli ci, którzy się zmęczą w sobotę, zabierają znajomych, rodziny, dzieci, babcie i przyjeżdżają do Nowego Targu, żeby popatrzeć na nasze przepiękne widoki i nasze Tatry właśnie z perspektywy Nowego Targu, ponieważ tam są widoki na nasze Tatry, no jedne z najpiękniejszych. No a potem, żeby troszeczkę te nasze pociechy małe zająć, no to zrobimy im odpowiednie zawody na każdym poziomie wiekowym. Każdy taki uczestnik jest wygranym, więc wszystkie nasze dzieciaki dostają medal, dostają kaski w prezencie, w związku z czym jest ogromna radość. Zawody wzbudzają takie emocje i u rodziców, i u dziadków. Oprócz takich różnych elementów edukacyjnych, gdzie możemy się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć o Małopolsce na stoiskach, które są przygotowane, i turystycznych, i ekologicznych, i też takich typowo rowerowych, dotyczących tego, jak się należy odnaleźć na naszych ścieżkach rowerowych.
3: W sobotę maraton MTB, powiedzmy, co dokładnie czeka na jego uczestników?
20: Na uczestników tej trasy MTB czekają tak naprawdę dwie trasy. Jedna 25 km, druga wymagająca dużo większego profesjonalizmu i wysiłku, czyli 40 km. Myślę, że każda z tych tras została fantastycznie przygotowana przez tutaj organizatorów tego MTB festiwalu, tak żeby nasi uczestnicy nie tylko mogli się porządnie, ale to bardzo porządnie zmęczyć, ale żeby mogli też ukradkiem zerknąć na te widoki, które będą mogli z tych punktów dokładnie zobaczyć.
3: Powiedzmy jeszcze o tym, że jedną z aktywności będzie SK Kids Race. Na czym to będzie polegało?
20: To jest chyba najbardziej wyczekiwany punkt programu tego rodzinnego rajdu, bo jest to temat zawodów naszych milusińskich, którzy na tych rowerkach, na których bez kółek się odpychają, czyli ci najmłodsi, niejednokrotnie nawet dwulatkowie już startują, czują się naprawdę bardzo usatysfakcjonowane z tych medali, które natychmiast dostają na szyję, jak docierają do mety.
3: Powiedzmy jeszcze o tym, czy na to wydarzenie, czy na te aktywności trzeba się w jakiś sposób zapisać i gdzie możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat harmonogramu.
20: Są dwa sposoby. Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Tam możemy nabyć też całe pakiety, czyli koszulki, numery, a jeżeli nawet tego zabraknie, to tylko numer wystarczy.
2: Dla starszych podróż sentymentalna, dla młodych lekcja historii kulinariów. Jeszcze do wiosny w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie można oglądać wystawę pod hasłem Kuchnia od kuchni. Zobaczycie na niej sprzęty z czasów PRL-u i poznacie sposoby zdobywania, przechowywania oraz obrabiania żywności. Nie brakuje też archiwalnych zdjęć i charakterystycznego designu tych powojennych lat.
21: Kuchnia od kuchni to wystawa ze spojrzeniem na kuchnię od podszewki. Dzień dobry, Beata Krzaczyńska, Adią
1: w Muzeum Inżynierii i Techniki, czyli od narzędzi, urządzeń i akcesoriów kuchennych. Myślę, że one prowadzą narrację wystawy.
21: Taka podróż w czasie.
22: Trochę tak. Dzień dobry, Filip Wróblewski. Jestem jednym z dwojga kuratorów wystawy Kuchnia od Kuchni. To jest troszeczkę paradoksalne, bo my w naszej wystawie nie opowiadamy ani o jedzeniu, ani o smaku, tylko o technice i tym, jak ta technika wpływała na przemianę przestrzeni kuchennej, sprzętów kuchennych i w efekcie, jak to wpływało i wpływa na nasze życie.
21: Czyli zobaczymy sprzęty różne, pewnie od lodówek, kuchenek, pierwszych ekspresów do kawy.
1: Zapraszamy na spacer po wystawie, a z miasta do domu. Także pokazujemy oprócz tych urządzeń domowych trochę urządzeń, które były w przestrzeni miejskiej, czyli na przykład w sklepie, butelki po mleku, siatki, papiery pakowe, opakowania żywności.
21: I sprzęty domowe, prawda?
22: Tak. Przede wszystkim sprzęty domowe, bo decydując się o tym, jak chcemy i co chcemy opowiedzieć, podjęliśmy taką decyzję, że w minimalnym stopniu opowiadamy o gastronomii i żywieniu się poza domem. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby pokazać to, co mieliśmy u siebie w domach. To, z czego korzystali nasi rodzice, nasi dziadkowie, z czego po trosze sami korzystamy, bo ta technika w kuchni ma to do siebie, że ona w bardzo wielu rozwiązaniach zostaje z nami na długie lata.
21: A skąd w ogóle pomysł na taką wystawę? Jak wyglądało jej tworzenie? Czy to były sprzęty kupowane? Czy to były sprzęty na przykład pozyskiwane od mieszkańców?
1: Pomysł powstał dlatego, że dostaliśmy kiedyś taką dużą kolekcję urządzeń kuchennych, w tym robotów, malakserów, sokowirówek, wyciskarek soków, maszynek do mielenia i chcieliśmy w pewien sposób pokazać też urządzenia takie być może niepozorne, drobne, nie tylko wielkie, tak jak na wystawie stałej, nie wiem, maszyna parowa.
22: Ja dodam, że wystawa, którą prezentujemy i która ma charakter przekrojowy, jest też taką prezentacją jednej z bardziej wszechstronnych i możliwie mapujących ten sprzęt AGD kolekcji muzealnych w Polsce. Więc chcieliśmy się tym zwyczajnie pochwalić. Osoba, której dziękujemy po prostu za to, że bardzo duży przekaz na rzecz muzeum tego rodzaju sprzętów dokonała, to jest pan Arkadiusz Zduniak, który prowadzi punkt naprawy i serwisowania sprzętu AGD. I to dzięki jemu wspaniałomyślności możemy to wszystko, bardzo dużo z tych rzeczy Państwu pokazać.
21: PRL i sprzęty kuchenne, to jakie jest Państwa pierwsze skojarzenie?
1: Robot Bartek.
21: I do czego on służył?
1: Robot kuchenny służy do wielu rzeczy. Do siekania, mielenia, mieszania, ubijania. To była taka konstrukcja, chodzi mi tutaj o wzornictwo. Bardzo ładnie zaprojektowany polski robot. I on chyba najbardziej widoczny jest na wystawie.
21: I wielofunkcyjny w takim razie. A pan co myśli?
22: Ja powiem tak, znowuż paradoksalnie, jeżeli chodzi o naszą wystawę, to co mi się kojarzy z kuchnią z PRL-em, a raczej czasami dzieciństwa i transformacji, to kogiel-mogiel.
21: Czyli słodkości.
22: Słodkości, jakieś takie domowego wyrobu, rarytasy, no, na swoją kieszeń, na swoje możliwości. I też o takich rzeczach opowiadamy tutaj w muzeum, nie na naszej wystawie, bo prezentujemy taką sekcję deserową, w której są rzeczy i dla ciała, i dla ducha. Jest coś z procentami, jest coś mocniejszego, bo z kofeiną. Są też słodkości, bo mamy maszynki do domowego wyrobu lodów.
21: To dlaczego warto Was odwiedzić, warto odwiedzić tę wystawę i do kiedy można Was oglądać?
22: Wystawa będzie dla Państwa czynna od 27 marca, natomiast będzie ją można oglądać przez nieco ponad rok. Taka jest jej długość, jeżeli chodzi o ten plan. Dlaczego? Bo zobaczycie Państwo ferię różnych wspaniałych rzeczy, które wiążą się z dzieciństwem, z młodością, z różnymi sentymentami, więc myślę, że to będzie świetna okazja, żeby sobie wiele rzeczy przypomnieć, ale też, co dla nas jest równie ważne, żeby wiele się o tych rzeczach dowiedzieć, bo ten aspekt informacyjny jest dla nas szalenie istotny, ze względu na to, że jesteśmy Muzeum Techniki i chcemy tą technikę też promować, a jakże te tego lepiej nie zrobić, aniżeli łącząc z tak popularnym i ważnym tematem, jakim jest kuchnia i przygotowanie posiłku.
2: Wystawę Kuchnia od Kuchni możecie zobaczyć w głównej siedzibie muzeum na krakowskim Kazimierzu. Jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. A z kuratorami rozmawiała Ula Bienia Niesyczyńska. Niesienie pomocy jest bezcenne, ale nie można zapominać o pomagającym. Takie przesłanie niesie świeżo otwarte dzieło Centrum Dobroć. Fundacja Poland Business Run rozpoczęła ten innowacyjny projekt z myślą o opiekunach osób niesamodzielnych. Więcej powie o tym prezes fundacji Agnieszka Pleti.
0: To są historie na przykład mamy, która opiekuje, ma 80 lat, a opiekuje 50-letniego syna z taką niepełnosprawnością, że już nie ma siły tego robić, nie ma siły wyprowadzić go na spacer.
4: Oficjalne otwarcie pięknego dzieła Centrum Dobroci. Skąd pomysł na taką inicjatywę?
0: Tym razem odsłuchaliśmy grupę osób, która zmaga się z codzienną, bardzo trudną i żmudną opieką nad osobami zależnymi, czyli nad swoimi mamami, ciociami, sąsiadami, dziećmi, które wymagają ciągłego wsparcia. To jest bardzo trudna droga. Czasami droga, która zajmuje kilka miesięcy, czasami zajmuje lata i trzeba długofalowo myśleć też o tych osobach, które tą opiekę sprawują i ich zobaczyć i im pomóc. Potrzeby, na którą możemy odpowiedzieć, to jest potrzeba, żeby na kilka godzin w ciągu tygodnia przyszedł ktoś, kto ich zastąpi w tej opiece.
4: Co w tym miejscu oferujecie oprócz rozmowy? Tutaj pani wspomniała, że łączycie wiele tych funkcji, ale co w tych murach może spotkać osobę, która przyjdzie?
0: Po pierwsze wychodzi z planem, w jaki sposób można działać, z informacjami, z czego można skorzystać jeszcze w mieście, a potem z indywidualnym harmonogramem. Kiedy przyjdzie opiekun, kiedy go zaprosimy tutaj do naszego pokoiku, gdzie może porozmawiać z psychologiem, bo takie wsparcie też tym opiekunom jest niezwykle potrzebne. Kiedy może przyjść skorzystać z kwestii prawnych, jeżeli to akurat nie jest danej osobie na wyciągnięcie ręki. To wszystko, co jest w zakresie naszej pomocy, ale jak mówię, zbudowane indywidualnie pod daną rodzinę, z tym wszystkim mogą stąd wyjść i z dużym zrozumieniem i empatią i z poczuciem, że nie są sami, a z czasem, z zaproszeniem też pewnie do grupy, która będzie się razem wspólnie wspierała i będzie miała poczucie, że nie są sami.
4: Słyszę, że takim pani marzeniem jest też zbudowanie pewnej społeczności tych opiekunów, tej grupy, o której się często zapomina. Czy przez ten miesiąc coś panią zaskoczyło, ale jakaś taka wyjątkowa sytuacja, która pokazała pani, że to, co tutaj się dzieje, ma sens.
0: To są historie tych osób, z którymi przychodzą. To jest nieprawdopodobne i myślę, że najbardziej mnie też porusza to, w jakim przychodzą stanie i w jakim stanie wychodzą po rozmowie już takiej, że mają poczucie niepozostawienia samym sobie i poczucia, że jakieś światełko gdzieś tam im pełga jednak na horyzoncie.
2: Marta Pokutycka-Mondrala, rzeczniczka prasowa Nationale Nederlanden.
4: Dlaczego zdecydowaliście się państwo wesprzeć to piękne dzieło?
2: Jako Nationale Nederlanden bardzo dużo mówimy o życiu i o zdrowiu. Jesteśmy firmą ubezpieczeniową, specjalizującą się w ubezpieczeniach na życie. Stąd wszelkie projekty związane właśnie z życiem, ze zdrowiem, ze wsparciem ważnych tematów społecznych są nam niesamowicie bliskie. My jesteśmy tutaj partnerem społecznym, który oferuje wsparcie finansowe, tak żeby dać konkretną opiekę wytchnieniową, czyli kilka godzin dla takiego opiekuna, który może spokojnie przekazać osoby, którą się opiekuje, w profesjonalne ręce, a sam skorzystać z tego wolnego czasu, załatwić swoje prywatne potrzeby. Także stąd ta opieka wytchnieniowa.
4: Jest to innowacyjne podejście, myślę, do tej sprawy, ponieważ jako społeczeństwo myślimy właśnie o tych osobach, które wymagają opieki, a zapominamy o tych właśnie opiekunach. Myślę, że warto podkreślić, że tutaj jest niesiona pomoc za darmo.
2: Tak, stąd tak potrzebne jest to finansowanie firmowe i stąd my się zaangażowaliśmy, żeby tutaj wesprzeć to od strony finansowej, ale to tak jak pani zauważyła, rzeczywiście bardzo często myślimy o tych osobach, którym udzielana jest pomoc, natomiast to tak jak w samolocie, jak lecimy z dzieckiem, to ważne jest to, żeby to rodzic założył najpierw maseczkę samemu sobie, a dopiero potem szedł z pomocą dziecku i to jest podstawowa zasada bezpieczeństwa i myślę, że tutaj można wprowadzić tę analogię do osób, które wymagają też wsparcia, bo niosą pomoc właśnie osobom, które wymagają tej pomocy, a same często też potrzebują tej pomocy i tej opieki wytchnieniowej, tak żeby móc załatwić swoje sprawy, odpocząć. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzucić.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK2 Kraków.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.